0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: SK2, Warszawa.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: No to sprawdzamy, jak tam dzisiaj pogoda nam poniedziałkowo nas zaskoczy i zaskoczyła mnie, ponieważ tak, w prognozie mam napisane, że jest sporo chmur nad Warszawą, a tak naprawdę jest dużo słońca. Natomiast to, co się zgadza, to temperatura 12 stopni obecnie na termometrach w Warszawie. Dzisiaj maksymalnie nawet 27, nawet grubo ponad 27 stopni. Deszczu nie będzie, chmur później nie będzie, noc też taka spokojna i bezchmurna.
1: Jest 6, Paulina Horwatowska, to są News Eski 2. Są wyniki referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Według Late Poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News frekwencja wyniosła 31,8%. To oznacza, że referendum jest ważne. O szczegółach Olek Ruszkowski.
2: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exit polla przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
1: Spytaliśmy Krakowian, co sądzą o wynikach referendum.
3: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem.
4: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione.
1: A do czasu wyboru nowego prezydenta w przedterminowych wyborach miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop łatwo gang dotarł do Gdańska.
5: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
6: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów. Bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce.
7: Dziękujemy!
1: A podczas przejazdu łatwo gang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną one przekazane na rzecz trzech chorych chłopców: Maksa, Adasia i Wojtka. Wielka celebracja po 4 latach w pierwszej lidze. Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
6: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera.
8: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło.
1: A Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
9: SK2 Sport.
1: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Terezą Walentową w 3 setach i awansowała do drugiej rundy. W niej też jest Magdalena Fręch. A dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Szansę na powrót do niej stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
0: To wielkie rzeczy się w Krakowie działy. Z jednej strony Wisła Kraków wraca do ekstraklasy, z drugiej strony krakowianie odwołali prezydenta miasta. To zrobię tak, ja też dzisiaj odwołuję. Odwołuję poniedziałek, bo mam taką moc, bo mam najlepsze polskie hity i nie zawaham się ich użyć.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: I już pierwszy hicik na dobry początek tego tygodnia leci. Ania Wyszkonisz, lampa i sofa. Nie sofa i lampa. Nie. Bo jak najpierw będzie sofa, a później lampa, to człowiek jeszcze pójdzie spać. Czyli robimy odwrotnie. Najpierw lampa, później sofa, zapalamy światełko, wstajemy z sofy, wstajemy z łóżek. Budzimy się, moi drodzy, do życia. 3,5 minuty po godzinie 6.

0: Dziwna, dziwna. Piosenka całkiem w porządku, nazywa się Dziwna. Daria Zawiałow i Artur Rojek to taki duet prawie jak nasz.
1: Prawie.
0: Prawie.
1: Z naciskiem na prawie, oczywiście, że tak.
0: Bo u nas jest taki duet, że...
1: U nas jest dwóch mężczyzn, a tam jest mężczyzna i kobieta.
0: A, w ten sposób szedłeś. Dobra, to tak.
1: Wybrnąłeś.
0: Tak, tak.
1: No, nie licytujmy się, kto jest lepszy. Obyczworo mamy wiele do zaoferowania wszystkim.
0: Tak jest. 10 po 6 w Radiu SK2. Dzisiaj jakby musimy wam najpierw powiedzieć, co jest, a jest poniedziałek. Magda i Grzegorz mają imieniny.
1: Brawo dla Magdy i
0: dzień piłki nożnej, dzień dziecka zaginionego, dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana, dzień wyzwolenia Afryki. Pamiętajmy. I Światowy Dzień Futbolu. Proszę bardzo. Tyle świąt w jednym dniu. Jeszcze byś dołożył coś?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Nie. Mamy piękny dzień.
0: 100 lat niech żyją,
1: Wszystkim, którzy mają się urodziny.
0: Tak.
1: To jest dla was wszystkich.
0: Co się działo ostatnio?
1: No wiesz co, na przedniósach Radia SK2 słyszeliśmy, że odwołali prezydenta Krakowa.
0: A, tak szybko?
1: No, szybciutko, nie?
0: No.
1: Ile on za 2 lata wytrzymał?
0: No
1: 3?
0: Mało, w porównaniu do poprzedniego prezydenta, pana Majchrowskiego, tak. O ile dobrze pamiętam, taki z brudką był, dostojny mężczyzna.
1: No tak czy inaczej, jest pierwsze odwołanie na tym świecie, to szukamy kolejnych. Co jeszcze należy? Jak już tak jesteśmy na fali odwoływania, w takim razie, to zróbmy takie nasze esko-dwójkowe referendum.
0: Referendum, to jest piękne słowo.
1: No, referendum. Co jeszcze trzeba odwołać? Ja już powiedziałem, że mam taki postulat, odwołujemy poniedziałki.
0: To już nie raz powtarzaliśmy, żeby odwołać poniedziałki.
1: Wszystkie poniedziałki do odwołania.
0: Niestety nasze referenda nie mają frekwencji.
1: Tak więc dzwońcie 726-826-826 albo Messenger.
0: Zróbmy frekwencję, zróbmy referendum, żeby coś konkretnego odwołać. Kto jest za poniedziałkiem, kto jest za czymś innym, oczywiście tutaj można postulować, co odwołujemy.
1: No.
0: I nasze referendum odbywa się telefonicznie 726-826-826.
1: Albo Messenger. Ja mam jeszcze jeden postulat. Ja bym bardzo chętnie odwołał, bo wiecie, jak się człowiek śpi, to czasami mu ślina leci na poduszkę i później ta poduszka jest mokra.
0: No.
1: No, to ja bym odwołał to.
0: Odwołał to.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Ja nie chcę się ślinić.
0: Dobrze.
1: Przyznam już sen.
0: Dziękujemy. Przyjmujemy, myślimy dalej. SK2 726 826 826

0: O, i teraz właśnie będzie takie małe a propos. Idealny utwór, pasuje bardzo. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Mamy 17 minut po 6 i jest Szymon z propozycją swojego referendum. Dzień dobry, dzień dobry, Szymonie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co proponujesz?
1: Ja proponuję odwołać zmianę czasu i żeby został ten, który jest, czyli letni.
0: Letni czas chciałbyś, żeby został. Ja już to troszeczkę zacząłem sprawdzać, nie wiem, czy zdążę dotrzeć do tego.
2: Dotrzyj.
0: Docieraj. Co chcę, bo to w kalendarzu chcę sprawdzić.
2: Wszyscy ci kibicują, cała Polska patrzy.
0: Kiedy jest przesilenie zimowe? 22 gdzieś załóżmy, kliknę sobie. 22. O 9 słońce będzie wschodziło. 22 grudnia, jeśli zostawilibyśmy czas letni. I co ty na to, Szymek?
1: Może być, jak może... najbardziej.
0: I tak będę
1: o tej porze w pracy, więc...
0: Okej, okay, ale za to zachód, ale za, zachód za to będzie 16.30, a nie 15.25.
1: Znaczy, no i bardzo dobrze.
0: Nie więcej, no.
2: Ale to...
0: Czyli Szymon mówi bardzo dobrze, postulujesz dalej. Odwołujemy czas zimowy.
1: Tak jest.
2: A co ma wspólnego, nie wiem... Siłownia ze wschodem słońca.
0: Siłownia?
2: No.
0: Dlaczego siłownia?
2: No mówisz, że jakieś
0: przesilenie.
2: Siłowanie?
0: Przesilenie.
2: No.
0: Mówi ci to coś?
2: To jak się przetrenujesz troszkę, tak?
0: Nie, przesilenie. Jest zimowe i jest letnie,
2: aha,
0: mój drogi.
2: Okay.
0: Nie uczyłeś się
2: jak się pogoda przetrenuje, to później wstaje z łóżka. Coś ta pogoda ma
0: ale
2: ponad 40
0: ale dobra,
2: lat,
0: letni ja też bym był. Tak szczerze, już tak bez żadnego śmiania, Szymek, to ja za letnim też bym był. Więc to jest dobre.
2: Dobra, mamy referendum.
0: Referendum.
1: Mamy jeden głos więcej.
0: Mamy już dwa głosy. Do frekwencji potrzeba nam jeszcze zaledwie 17 990 999 osób.
2: No. Ja w tym referendum, pozwólcie, że nie wezmę udziału w takim razie.
0: No to tak, nie wygramy tego.
2: Ja mam w nosie...
0: Bez ciebie.
2: Mam
0: ty robisz za 8.
2: Mam w nosie, która jest godzina. No i tak roboty jest pokorek.
0: Dobrze. Mamy to. Szymek, dzięki. Odwołujemy czas zimowy. Pozdrawiamy, wysyłamy gadżety, zapinamy sekretarę. Jak zawsze zresztą. Na kolejne propozycje też przyjdzie czas. Co chcielibyście odwołać?
2: Tak jest.
0: Może byście chcieli jakieś referendum oficjalnie na antenie Radia SK2 zainicjować. Proszę bardzo. 726-826-826.
2: Albo ten. Messenger. Koniec miesiąca na koncie. Odwołuję koniec miesiąca na koncie. O. SK2.
0: Ja też jestem za początkiem. Jestem za początkiem miesiąca na koncie. No. Tak.
2: Niektórzy
0: tak
2: będą za środkiem i tu będzie problem.
0: Widzisz.
2: Dobrze, to co? Zagramy teraz coś nastrojowego, ładnego.
0: Tak,
2: pan
0: tak.
2: Borysiewicz, pan Paweł Kukiz, proszę bardzo. Pan Paweł Kukiz teraz ma inną drogę życiową, ale śpiewać umie.
0: Umie. Ładnie. Bo to jest o naszym kraju piosenka,
2: tak
0: że tu jest jak jest, no po prostu. No. I ty dobrze o tym wiesz.
2: Ja idę napisać jakąś piosenkę, wiesz?

0: 25 minut po szóstej. Trzeba brawka bić, czapki z głów. Zrobił to po raz kolejny.
1: Klap, klap.
0: Klap, klap, klap. On odwołuje złe wydarzenia w naszym kraju.
1: Łatwo mu to przychodzi.
0: Tak, bo to jest łatwogang. On odwołuje wszystko to, co złe i chce, żeby było dobrze. I do tego zachęca cały kraj. Piękny kolejny gest tego młodego, zdolnego człowieka. Przejechał z Zakopanego do Gdańska. 700 kilometrów pokonał rowerem. W piątek po południu opuścił Zakopane, w niedzielę po 21 minął tablicę z napisem Gdańsk.
1: To jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, ostatnio miał kamerkę internetową i zebrał 250 milionów, tak?
0: Tak, teraz prawie 20, bo licznik chyba jeszcze bije cały czas.
1: Teraz wziął rower, wykręcił 20 milionów, prawda?
0: Prawie, jeszcze prawda? Nie, ale już blisko.
1: No, zobaczcie. Ja się boję, bo tak, dostał kamerkę, wykręcił 250 milionów, dostał rower, wykręcił 20 milionów. Ja się boję, co on wykręci za chwilę i co może dostać. Nie wiem, co może dostać na przykład.
0: Kłada.
1: Na kładzie, ty wiesz, ile on może wykręcić?
0: Bo jest maj, to wiesz.
1: A jak doda gazu, to jeszcze więcej.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
1: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
4: Co nas czeka?
1: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
4: A Artbox Experience?
1: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
4: Zapowiada się dobra zabawa.
1: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: I po reklamie.
8: No to będzie ciepło. Powinno być ciepło, bo 27 stopni w cieniu to powinno być ciepło. Zastanawiałem się tak samo jak ciebie, Jarzomku, te chmury, które jakby w prognozie są pokazane do 13, bo słońce się przez nie całkiem nieźle przebija.
9: No, daję sobie radę. Ja dzisiaj w ogóle miałem dylemat, więc założyłem tak górę krótką, dół długi.
8: Czyli jeszcze masz podkoszulek pod koszulką. Czyli ubrałeś się jak typowy Polak na cebulę.
9: Nie, no bo jak nie mam podkoszulka, to mi pępek wychodzi między tych guzi.
10: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby poszkodowane to po wieczornym pożarze pustostanu na poznańskich Ratajach. Mężczyzna przebywający w środku wymagał resuscytacji. Ratownikom udało się przywrócić mu funkcje życiowe. On i kobieta z objawami podtrucia dymem trafili do szpitala. To sukces nas wszystkich. Ja sam nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówił Łatwogang, który od piątku bez przerwy jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy udało się zebrać ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
11: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka żyć. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem być na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
10: Jak powiedział nam Łatwo, po tym jak wróci do domu, pierwsze co zrobi to zje bigos lub kebaba. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 46 groszy. Z kolei cena oleju napędowego nie przekracza 6 zł 85 groszy.

0: Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. A kto nie widział, to sobie może włączyć ten kawałek na przykład na YouTubie, bo jest klip. I klip jest naprawdę fajny.
1: Ale co tam jest? Ja nie widziałem, szczerze powiem.
0: Nie widziałeś?
1: Ja tylko słucham.
0: No, klip pokazuje to, że na przykład, no nie wiem, tam, no... Bledka na wakacjach i chyba jej bagaż ukradli.
1: No, i co w tym takiego fajnego?
0: No, że nie miała...
1: Cieszy się z cudzego nieszczęścia?
0: Nie. Bo po prostu jeszcze nie zdążyła do sklepu też pójść, nie?
1: Aha, i co?
0: No i co? No wyobraź sobie, no.
1: Nie wiem.
0: Bagaż,
1: tłumacz się teraz, co ci się tak podoba w tym teledysku? No,
0: widoki. W sensie, bo to na Majorce było kręcone, czy tam jakieś
1: Polska Karaiba. Nie jest ładniejsza, jakby na Mazurach na przykład nakręciła? No. Albo w Bieszczadach nad Soliną.
0: Nie ciśnij. Pierwszy rzuci kamieniem, go u bagaż zabrali i musiał w samych majtkach biegać.
1: A, to ci się podoba.
0: Dobra, powiedziałem to.
1: Zaczerwienił się Jarząbek, wyszło szydło z worka.
0: Ja się w ogóle dziwię, bo Bledka jest na 6. miejscu polskiej gorącej 20, a ja po obejrzeniu tego klipu
1: na pierwszym miejscu.
0: Macie tydzień, żeby się poprawić.
1: Macie tydzień, żeby zobaczyć teledysk. Kto jeszcze nie widział, może to was zachęci. Jak coś, to jesteśmy na świeżo po kolejnym notowaniu. Bledka 6, tak?
0: Tak jest.
1: 6 miejsce, kto na pierwszym?
0: Nareszcie
1: na pierwszym.
0: Męskie granie.
1: Dobrze,
0: i to jest, wiesz co, i to jest ta pozostałość. Bo oni cały czas trzymają pierwsze miejsce.
1: I cały czas mówią wreszcie.
0: Tak, nareszcie. No, a Kuba i Kuba czekają.
1: Z tym latem.
0: Aż im lato wystygnie.
1: No właśnie. A tu lato dopiero się rozkręca. SK2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Ruszyliśmy z nowymi klikami na najbliższe notowanie, które pod koniec tego tygodnia, także sporo czasu, żeby pozmieniać tę listę.
0: A ja idę, obejrzę sobie ten teledysk, nie? SK2.

0: Zobacz, jaki tygrys z rana. Artur Gadowski i zespół Ira. To jest ten tygrys, to jest ten zew. Za 10 minut siódma, a my już tyle energii mamy za pomocą tych najlepszych polskich hitów, które serwujemy wam na antenie Radia SK2.
1: Elektorat do nas dzwoni na 726-826-826 na Messengerze i żąda kolejnego referendum.
2: Ja myślę, że kategorycznie trzeba odwołać tego, że nie ma z rana kiełbasy w lodówce.
0: To jest skandal!
1: Ale to nie dziwne. Jak się przez weekend rzuca mięsem, to później rano nie ma kiełbasy w lodówce.
0: Albo ja mam inną hipotezę, że radio, które słuchają słuchacze, stoi w kuchni. Mm-hmm. A ty nawet przez głośnik potrafisz wyniuchać zwyczajną podsuszaną z lodówki. SK2.
3: Jajka mi się teraz kojarzą, nie wiem dlaczego. Z Orłem.
0: Chowajcie jajka, jak macie radio w lodówce.

0: No mówiliśmy, że im stygnie to lato i czekają na miejsce pierwsze, tak nawiązując do naszej gorącej polskiej dwudziestki. Tymczasem 3,5 minuty do siódmej się
1: zrobiło. Szybkie pytanie do ciebie, czy już miałeś wjazd policji, straży pożarnej?
0: Jeszcze
1: albo
0: nie, ale wszystko przede mną.
1: Wszystko przede mną. Czujemy się po prostu poszkodowani, prawda? Do prezydenta wjeżdżają, a do nas jeszcze nie?
0: No, czekamy.

0: naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: I po reklamie.
9: Ależ to będzie pogoda dzisiaj, ależ to będzie pogoda taka, można powiedzieć, wędliniarska, bo to paruwa nas czeka. 27-28 stopni dzisiaj na termometrach w Warszawie, będzie duszno, bo i wiaterek będzie słaby. Do tej pory nabiło nam już tak 15 stopni na termometrach, ale to ciekawe, bo prognozy pokazują, że będzie sporo chmur w Warszawie tak do południa, a tu się okazuje, że słońce się przez te chmury przebija. No i tak ma być, i tak ma być.
10: Jest 7, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie.
11: Frekwencja bardzo wysoka, my niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum, wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
12: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
13: Świetnie.
10: Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzy nad Krakowem przejmie wyznaczony przez rząd komisarz.
14: Prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk, musi mianować Krakowie komisarza, natomiast to jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział.
10: Mówi Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendum KRK. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem jest ustalenie sprawców prowokacji. Chodzi o incydent w rodzinnym mieszkaniu prezydenta w Gdańsku. Służby weszły do lokalu siłą po fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo jednak nie było. Po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziano przegląd obowiązujących procedur. Więcej o tym Michał Skolimowski.
15: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
16: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
15: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
17: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
15: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
10: Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uroczysta odprawa jutro o 9.
0: SK2 Sport.
10: Niedziela pożegnań na Wyspach. Z kibicami na Anfield pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
9: 7:03. Zanim weszliśmy na antenę, to tak z Pauliną sobie rozmawialiśmy, prawda? Bo ty byłaś ostatnio na spacerze.
10: Tak, byłam. Zgadza
9: się. Po parku.
10: Tak.
9: I co ci pachniało?
10: No i pachniało mi grillem. Taką kiełbaską zgrillowaną.
4: W parku?
9: Kiełbaską.
4: Niektórzy grillują. Są takie miejsca, niektórzy grillują.
9: Ja myślałam, że jak kobieta idzie do parku, to tam wącha.
4: Fiołki.
9: Bez,
10: prawda? Nie. Dla mnie ma.
4: Ale Paulina była bez kiełbasy akurat.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
9: Chyba, że kiełbasa też była na przykład, nie wiem, bez musztardy, nie?
4: No to wtedy zawsze tak. Może być jakiś bez, nie?
9: Zawsze
4: no,
9: bez pachnie. Dobra, tak.
4: Ale akurat tobie kiełbasą pachnie.
10: Oczywiście i smakowało pajdą ze smalcem.

0: to dopiero początek tego pięknego, wspaniałego tygodnia, poniedziałek. 7.10, 25 dzień maja i my, Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, cześć ponownie. Ha!
1: Posłuchajcie, kontrole się zaczęły. We Wrocławiu policja ruszyła w miasto, żeby skontrolować samochody, ale nie tak, żeby sprawdzić, nie, czy tam trują, czy nie trują, czy za szybko jeżdżą, czy za wolno jeżdżą.
0: Czy
1: nie.
0: Na podwójnym, czy na pojedynczym
1: no,
0: gazie.
1: No tak jest, nie, nie, nie. Skontrolowali, czy nie są za głośne.
0: Za głośne, czyli specjalny taki sprzęt, Sonopan, on się nazywa. I to jest mikrofon. Jego się podtyka pod rurę wydechową. Musi być odpowiednia odległość, odpowiedni kąt i się mierzy decybelomierzem poziom głośności hałasu z rury wydechowej.
1: No i się okazało, że 10 delikwentów za głośno ryczy na ulicach, no i im cofnięto te dowody rejestracyjne i mają teraz rury poprawić.
0: Przetkać trzeba rurę, kierowcy uważajcie koniecznie na swoje rury, bo nigdy nie wiecie, kiedy za głośno
1: leci rura i was
0: leci z rury,
1: nie?
0: No. Leci z rury, po prostu za głośno leci z rury, to na to trzeba bardzo uważać. Ale dobrze, że tych tak razem z Jarząbkiem stwierdziliśmy, że dobrze, że tych pomiarów kontroli nie robili u nas w domu.
1: Tak,
0: w domu.
1: Bo nasze żony mają o nas zdanie bardzo proste.
0: Mówią, że śpią z traktorem.
2: SK2.
1: O, przepraszam bardzo, moja śpi z odrzutowcem i to nie dlatego, że ma odlot.
3: Ja się staram.

0: No to jak ktoś miał budzik na 6.40, to zaskoczony szybciutko, 7.17. Trzeba do pracy chyba raczej, tak mi się wydaje, wstać. Poniedziałek i dzisiaj robimy referendum w każdym temacie. Oddajemy antenę wam. Co byście odwołali? To było
1: jakie
0: pytanie
1: macie
0: z rana.
1: Pytanie referendalne, moi drodzy, 726-826-826, messengery też do waszej dyspozycji.
2: Dzień dobry. Ja bym odwołała definitywnie jojo. Zespół jojo. To jest coś okropnego, co może być przy utrzymaniu diety i w ogóle. Dziękuję.
0: Ale poczekaj, poczekaj. Przecież zespół jojo w czasach świetności konkurował przecież z tymi, z czerwonymi gitarami na przykład.
1: To jest bardzo popularny zespół.
0: Bardzo popularny zespół to jest.
1: Znaczy, co oni nagrali na przykład?
0: No.
1: No nie wiem, no co oni mogli nagrać?
0: No na przykład była taka piosenka: zjedz jeszcze jednego chipsa.
1: Oni, przecież mieli
0: no
1: ten wielki hit.
0: No.
1: Burgerze, czy ci nie żal?
0: To są oni, jeszcze było takie szybkie gitarowe. Co tam, że 22 do lodówki czas. SK2.
1: Podobno Sanak była na przesłuchaniu w zespole Jojo,
0: tak.
1: Ale że jej nie przyjęli, to zamiast kawałka nosery wyszło nosory.
3: Taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno.
0: Ciekawe, czy całą pizzę zjadła sama. Słuchaj.

0: Ojej.
1: Rozlało się. Można powiedzieć ups.
0: Że ups. A, dzisiaj mamy poniedziałkowe ups. Jeszcze raz powtórzymy godzinę póki co. Jest 7.25, więc jak ktoś miał budzik na 6.40, to dla niego będzie po newsach, newsy o 7.30, a później po newsach będzie poniedziałkowe ups.
1: Przygotujcie telefony.
0: Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Myślcie nad usprawiedliwieniem. My je zaprezentujemy na antenie, a wy właśnie musicie mieć telefony w dłoni, bo będziemy pod no, 7.30.
1: To będzie nie byle jaka prezentacja, to będzie na żywco.

0: Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: I po reklamie.
6: Raj, raj, raj, raj.
7: No jak
6: raj,
7: tak podśpiewujesz raj, z rana, to znaczy, że pogoda musi być dojechana.
8: Jeszcze bym przygwizdał coś, ale tutaj mi dzisiaj nie wyjdzie.
7: No tak, rzeczywiście. Też trzeba zwilżyć ustka.
8: Tak,
7: wiesz,
8: tak, tak, tak, tak.
7: Ale to dopiero później.
8: Łyk kawy i już za pół godziny wam zagwiżdżą.
7: 16 stopni teraz na termometrach.
8: Będzie 27 w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Będzie dzisiaj bardzo ciepło.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję w referendum. Wyniki oznaczają zmianę na stanowisku władz miasta. Dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski przyjął decyzję z szacunkiem i podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu. Podkreślił, że pełnienie funkcji było dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością. Zaapelował o jedność i współpracę w sprawach ważnych dla miasta. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Co trzecia rodzina z dziećmi wskazuje wysokie koszty życia i stres finansowy jako główne źródło napięć. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodarzynie, a drużyna Stefano Lawiraniego zajęła drugą lokatę.

0: zasnąć.
1: 23 minuty zostały nam do godziny 8. 726-826-826 to nasz numer telefonu, bo teraz następuje ups, poniedziałkowe ups, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego.
2: Nie ściemniajcie, że nie jesteście spóźnieni, bo każdy o tej porze w poniedziałek jest spóźniony. A jakie są wasze wymówki? Zapraszamy.
1: Pierwszy telefon, halo, dzień dobry, dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
3: Cześć, jadam do pracy, no niestety włączyło mi się radio RMFK, no aż tego nie słucham, bo nie lubię.
1: No właśnie.
3: RMFK jest najlepsza.
1: I co?
3: Siedziałam w tym samochodzie i szukałam, aż znalazłam.
1: Ale nie wiem,
3: jak się dzisiaj pojawię. Znalazłam oczywiście.
1: Bardzo dobre wytłumaczenie, bardzo nam się podoba. Dobrze, że szukałaś i że znalazłaś. Serdecznie pozdrawiam.
2: Szef na pewno
1: Tak jest.
3: Ale nie wiem, jak się pojawię, bo lepiej ty was słucha niż szefa, więc nie wiem.
1: Dzięki bardzo, następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, tutaj ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego, dlaczego się spóźnisz do pracy.
4: Halo, dzień dobry, tutaj ups.
1: Ale przez telefon prosimy.
5: Zostałem po prostu.
1: Po prostu. Tak. Jak mówisz przez telefon tak późno, jak wyłączasz budzik, to jest bardzo prawdopodobne.
2: Tak jest.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Jeśli chcielibyście się usprawiedliwić, to jest właśnie ten czas.
2: Posłuchajcie, to jest jedyna niepowtarzalna okazja do tego, żeby się usprawiedliwić, że szef na pewno słucha Radia SK2, bo każdy szef słucha dwójki od samego rana. Proszę bardzo.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, dlaczego się spóźnisz do pracy?
6: Dzień dobry. Nie spóźniłam się, ponieważ właśnie wracam z pracy.
2: Czyli spóźnisz się do domu. No dobra.
1: Dojechałam, zapukałam w drzwi i pojechałam do domu. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
7: Spóźniłem się, żeby do pracy, ponieważ pies mi połknął kluczyki.
1: No właśnie.
7: Muszę do weterynarza jechać.
1: No ale...
2: Nie, spokojnie.
1: Nie, odzyskasz je.
2: Poczekaj 12 godzin, no spokojnie.
1: One są do odzyskania.
2: Za 3 dni,
7: ale
2: tak.
7: W jaki sposób?
1: Ale jak najszybciej.
2: Masz tylne wejście?
1: Do domu?
2: No. To trzeba czekać przy tym...
7: Ja myślę, żeby ten szereg podłączyć. Co by na to?
2: No. Dlaczego by nie? Oczywiście, że tak.
1: Każdy kij ma dwa końce.
2: No dobrze. Pozdrawiamy ciebie i psa.
1: Różne są powody waszych spóźnień do pracy. My oczywiście co poniedziałek będziemy wracać do tych powodów. To będzie nasze, zróbmy to takim cyklem poniedziałkowym. Ups. To jest dobre słowo na spóźnienie. Ups.
2: Tak, bo wiecie co, jeszcze w poniedziałek to się trzeba wytłumaczyć ze spóźnienia, prawda?
1: Tak.
2: No, a wtorek, środa, czwartek albo piątek to już nie wypada.
1: Więc poniedziałek jest ostatnim takim dniem, gdzie możemy sobie zrobić ups. Będziemy wracać do usprawiedliwienia pracownika spóźnionego. Nie pozdrawiamy kolegów z RMF. Dobrze, że słuchaczka znalazła w końcu naszą falę, nie?
2: Szukajcie, a znajdziecie.
1: Tak jest. To jest K2. Dzień dobry raz jeszcze.

0: 11 minut zostało nam do godziny 8 w Radiu SK2. Czyli jak nie my, to kto? Damy radę razem, zawsze to będzie raźniej. Prawda?
1: Zapraszamy, tak jest, zapraszamy do Las Vegas. Jak nie macie pieniędzy, tym bardziej zapraszamy do Las Vegas. Tam ostatnio odbyły się specjalne zawody, których nazwy nie wymówię, bo jest za skomplikowana. Pan chce powiedzieć?
0: Enhanced Games. Tak jest napisane. Nie, Enhanced Games.
1: Ale nieważne, jak się nazywały, ważne,
0: co tam
1: robili.
0: Się robi na tych
1: Posłuchajcie,
0: zawodach.
1: Na zawodach udział brały osoby, prawda, sportowcy, których zachęcano do tego, żeby się delikatnie zdopingowały, a nawet nie delikatnie. To znaczy, zawodnicy, którzy byli na dopingu, mogli wziąć udział w takich zawodach.
0: A, dobra, już widzę. Oni tam pływali, była lekka atletyka, było podnoszenie ciężarów.
1: Znaczy, ogólnie to jest straszna sprawa, bo IMKOL i ta międzynarodowa ta organizacja przeciwdopingowa powiedziały, że kurczę, no tak nie może być, no.
0: No ale, co? No co, no to są takie specjalne zawody, bo wiesz, jedni jedzą dużo białeczka na przykład, tak? Żeby mieć siłę. Jedni sobie tam, wiesz, jakieś suplementy, treningi.
1: Znaczy ogólnie są ludzie, którzy lubią sobie po obiedzie na przykład opierniczyć tabliczkę czekolady, prawda?
0: Są.
1: No. I są też tacy, którzy lubią opierniczyć tablicę Mendelejewa, no. SK2.

0: my jesteśmy dobrzy w odczarowywaniu tego poniedziałku, nielubianego dnia tygodnia. I chcielibyśmy bardzo zapewnić wam doskonałą rozrywkę po ósmej. Będzie ku temu okazja, bo przecież już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. Państwa miasta 726-826-826 to SMS-owo. Możecie też zgłosić się poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Jest też okazja do tego, żeby się pochwalić. Ja bym chciał, żeby dzisiaj jako zgłoszenie było pochwalenie się.
1: O.
0: Pochwalenie się, bo za nami weekend. W weekend dużo fajnych rzeczy się ujadło. Na ruszt coś się wrzuciło dosłownie i w przenośni. I być może chcecie się pochwalić tym, co takiego zacnego zjedliście w ten weekend.
1: Czekamy na telefon od Edyty Górniak.
0: Od Edyty Górniak?
1: Tak, bo jest w prasie kolorowej na przykład, że w weekend balowała do 3 rano w towarzystwie syna Alana, syna Jusi, Leona i Edwarda Miszczaka.
0: O, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, no. Do 3 rano.
0: No i ciekawe, co tam jadła. Jakieś dobre frykasy ananasy musiały być, że do 3 nad ranem aż siedziała, aż się wszystko pokończyło i wtedy dopiero do domu
1: poszło. Nie wiem. Znaczy podejrzewam, to musiało być coś ciekawego, ponieważ widać, że ma kieliszek w ręku. Jadła coś z kieliszka.
0: Z kieliszka. Nie wiem, może chrzan.
1: Może chrzan.
0: No bo w czym nosisz ten chrzan, jak idziesz święcić koszyczek? Tak. W kieliszku zawsze jest
1: chrzan.
0: Oczywiście, że tak. Co dobrego jedliście? Takiego pysznego, superowego. Dajcie znać 726-826-826 lub Messenger. Tak, wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500.
1: Widzicie, u nas można chrzanić 3 po 3. SK2

0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
10: Będzie ciepło. To jest pewnik. Pewnik na dzisiaj. 27 stopni w cieniu.
11: Nie będzie. Padało. To też jest pewnik. Dzisiaj nad Warszawą niebo będzie piękne.
10: I zwróćcie uwagę, jak zieleniej się zrobiło, bo wczoraj tak troszeczkę, to małe słowa, ale popadało w Warszawie. Od razu jakieś takie powietrze inne. Od razu tak bardziej kwiatki chętniej wystawiają się do słońca. Tak trzeba w Warszawie dzisiaj żyć.
12: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje. Mamy najnowsze wyniki referendum w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania Rady okazało się nieważne, bo nie osiągnięto wymaganego progu frekwencji. Za to wynik dotyczący prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest już potwierdzony. Prezydent przyjął decyzję z szacunkiem i podkreślił, że mieszkańcy mieli ostatnie słowo. Dziękował też krakowianom za udział w referendum. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
14: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
13: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
12: Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie zamknięty po wczorajszym pożarze. Ogień gasiło aż 26 zastępów straży pożarnej przez wiele godzin. Konieczna była m.in. rozbiórka ściany. Obiekt będzie przez jakiś czas niedostępny. Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze spaloną halą. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
15: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
12: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych, a prace powinny zakończyć się w 2033 roku.
16: SK2 Sport.
12: Szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. W pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00. Wcześniej, bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, a około 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz. Znamy już półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.
10: 8:30.
11: Dzisiaj dzień księżniczki w kalendarzu mamy. Obchodzimy, tak. Więc drogie dziewczynki, teraz bardzo ważna rada od wujka Jarząbka.
10: Tak, masz coś o księżniczkę?
11: Tak. Pamiętajcie, żeby nie prosić tatusia, żeby traktował was jak księżniczkę, bo zmusi was do wyjścia za obcego faceta, żeby wzmocnić sojusz z Węgrami na przykład.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Ale ty zdajesz sobie sprawę, że mamy XXI wiek?
11: No, a to była historia jak z bajki, no. Jest księżniczka, jest historia.
10: Ale dawno, dawno temu to było. Dawno.
11: Górami,
10: i za górami. I za lasami, tak, no. Właśnie to. Teraz już nie słuchajcie wujka Jarząbka, księżniczki. Nie.
11: Posłuchajcie Manamu.
10: Jak powiecie tacie, że ma coś zrobić, to ma to zrobić, bo wy jesteście księżniczkami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: 10 po 8. Pan Dawid Podsiadło. Ikona polskiej muzyki. U nas 100% polskiej muzy. Dla tych, którzy dopiero pierwszy raz włączyli Radio SK2, zostańcie na dłużej. Zapraszamy.
1: Kiedyś w telewizji popularne były różowe landrynki. Tak to się nazywało. Kto jest stary, to wie, z czym to się jadło.
0: Czemu
1: prawda?
0: Ty jesteś monotematyczny? Powiedz mi. Jesteś monotematyczny?
1: Chciałem powiedzieć teraz o różowym pociągu.
0: Ale to zupełnie odbiega od tego, o czym
1: jak
0: ty myślisz.
1: Jak to? Nie? I to różowe, i to różowe.
0: To ten pociąg, nie myślcie sobie, że ten pociąg różowy to tam jakieś FIFA, Rafa, Tegesz, Meges. On po prostu, co prawda jedzie na pewną paradę, ten pociąg, ale nie o takiej, jakiej myśli Jarząbek.
1: Bo w Wilnie jeździ sobie różowy pociąg, to jest promocja chłodnika litewskiego, czyli rozumiecie, na Litwie odbywa się festiwal chłodnika litewskiego.
0: Vilnius Pink Soup Fest, tak się nazywa.
1: Tym pociągiem można sobie na ten festiwal chłodnika litewskiego dojechać.
0: Festiwal odbędzie się 29 maja, jest specjalny pociąg i nawet połączenie z Polski, można z Warszawy do Wilna dojechać. W litewskiej Mockawie się przesiadacie w specjalny taki różowy wagon, który ma być na cześć właśnie chłodnika litewskiego, bo on jest różowy i w lato go zajadamy, bo przecież nic tak nie chłodzi jak chłodnik litewski.
1: Litwini są daleko, daleko za nami, moi drodzy, bo pamiętajcie, że oni dopiero teraz wpadli na pociąg w kolorach chłodnika, a u nas kulinarne pociągi jeżdżą od lat, prawda?
0: No, jak ktoś z was kiedyś jechał ze Szczecina do Warszawy na przykład.
1: Na 100% wam się flaki przewracały.
0: Bo tak długo jechał. SK2
1: flakami.
0: W ogóle pociągi w Polsce to dużo z flakami mają do czynienia, bo one, wiesz, jak jedziesz, to flaki z olejem.
1: Tak, się tak dłużyć.
0: Jeśli chodzi o kulinaria, to jeszcze makaron. No. A jak jeszcze chodzi o podsumowanie, no to pociąg do Trzebini. To też jest, takie sformułowanie, które by pasowało do tej jazdy.
1: Tak jedziesz tymi pociągami po Polsce, aż... No słyszycie, no sami słyszycie, no wszystko się w was gotuje, no.
0: Bo klimy nie ma.

0: O zawsze jest problem, bo ja jest tylko jedno państwo na O.
1: Nie zdradziłmy jakie na razie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Takie brzdęk być może słyszeliście, bo to koło nam się troszkę już zaczęło telepać. Ale działa chyba.
1: Działa.
0: Poczekaj, kręci się. Dobrze jest. Dobra, Madzia, Tomek, Madzia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A, jak ładnie. Chórem. Super, lubimy taki chór. Chór uczestników państw miast. Przypominam zasady. Losujemy wam literę, kręcąc w prawo lub w lewo kołem. I potem macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Dokładnie.
0: Dobrze. Madzia, jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, to zaczynasz, Madzia.
1: Prawo czy lewo?
5: Prawo.
1: Prawo. Powiedziałeś o jokerach?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: A co, bo może się wylosuje?
1: Może się wylosuje.
0: A nie, już widzę, że nie. Trzecia litera alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, Madziu, uwaga.
1: Państwo.
5: Chorwacja.
1: Miasto.
5: Chełm.
1: Znana postać.
5: Kawil.
1: Roślina.
5: Czosnek ozdobny.
1: Kolor.
5: Czerwony.
1: Zawód. No i tutaj nie ma.
0: I po czasie. Cieśla na przykład.
1: Na przykład.
0: No. Chyba, nie?
1: Tak, takie zrobiłeś oczy przy
0: znanej postaci.
1: Poczekaj, Madziu, powtórz jeszcze raz na spokojnie, bo mój kolega nie dosłyszał, o kogo ci chodziło.
5: No Kawil oczywiście, no. Henry.
1: Supermana nie znasz?
0: A on jest przez C?
1: Wiedźmina nie znasz?
0: On jest przez C, ten Kawil?
1: No oczywiście,
0: a może jest
1: tak.
0: Przez K?
1: Nie.
0: A jak jest przez K?
1: A jak jest przez K, to stawiasz dzisiaj herbatę.
0: No. Już ci postawię. Stoi przed tobą, zobacz.
1: No,
0: jest,
1: mamy,
0: tak?
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak. No,
0: dobrze. Musisz podobać się ten troszkę. Superman chyba, co, Madzia?
5: No raczej.
0: Dobra.
5: Jeszcze bardziej jako Wiedźmin.
1: No, jako Wiedźmin był niezły.
0: A czosnek ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny?
1: Jest roślina, co za różnica? Czosnek mógł być nieozdobny, też by był rośliną.
0: No, ale ozdobny, co to jest czosnek ozdobny? No,
1: to jest taki czosnek, który się stawia...
0: Sorry, że ładnie... się czepiam, ale co to jest czosnek ozdobny? Proszę się wytłumaczyć tutaj ładnie. Czosnek
5: takie
0: ozdobny.
5: Takie ładne kwiatki.
0: Tak? No.
1: Znany jako, inaczej jako dobrze. Czosnek olbrzymi również.
0: No dobrze, wiesz? Dobrze, niech ci będzie. To pięć, Madzia, jesteś na piątkę
1: dzisiaj. Jeku, to jest czosnek? Ja myślałem, znaczy, że to
0: może tak się nazywa.
1: Ja myślałem, że to są dmuchańce.
0: Tomek, 5 punktów do przebicia. Musisz być na 6 co najmniej, żeby zgarnąć prezent marzeń. Jasne?
4: Dobrze, zrozumiałem.
0: Prawo w lewo?
4: A może być w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: Pochodzi z Azji ten czosnek.
0: Naprawdę?
1: No. No naprawdę myślałem, że to się dmucha.
0: G jak głowa. G jak głowa.
1: To, co masz na szyi.
0: To, co mamy na szyi. G jak głowa. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Gruzja.
0: Miasto.
4: Grudziądz.
0: Tytuł filmu.
4: Oj, będzie ciężko.
0: No.
4: Gumisie.
0: Imię.
4: Gienek.
0: Roślina.
1: No i tutaj już...
0: No powiedz jeszcze, jak
1: no,
0: chcesz.
1: No powiedz.
4: No glony.
0: Glony są rośliną, no są, trzeba było szybko mówić.
1: No te gumisie. Ja bym powiedział Gladiator.
0: Ja bym powiedział Godzilla.
1: Ja bym powiedział Gwiezdne...
4: Ja ostatnio oglądałem.
1: Gwiezdne Wojny.
0: No. Tomeczek, tak ci mało zabrakło. Cztery punkty. Cztery. Blisko do gryweczki.
1: Poniedziałek.
0: Ale poniedziałek zasłużył na nagrody pocieszenia, a prezent marzeń leci do Magdy. Prezent marzeń o wartości 500 zł. Madziu, jest twój.
1: Magda, to ja do tego prezentu marzeń życzę ci, żebyś kiedyś spotkała Henry'ego Kawila pachnącego czosnkiem ozdobnym.
0: Kolejne Państwa Miasta, jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, 27 minut po 8. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu się ludzi dzieją, ale no tego to totalnie nie rozumiem. Donald Trump ma syna, nie? I najstarszy syn bierze ślub, a Donald Trump powiedział, że się nie pojawi na ślubie syna i nawet podał powód.
1: A powodem jest rzekomo to, że jednak ma ważniejsze sprawy w Waszyngtonie i chce zostać ze swoim narodem i tyle się dzieje na świecie, że że on jednak na ślub syna to jednak nie dojedzie, bo syn, uwaga, bierze ślub na Bahamach.
0: Na Bahamach. Tu niby, nie, poczekaj jeszcze, bo niby Trump mówi, że główny powód to miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1: Ja wiem, kocha tak Amerykę, że musi w Waszyngtonie zostać, a dużo się dzieje na świecie.
0: A tu z drugiej strony Bahama. I ja nie wiem, czy to ten powód, że miłość do Ameryki, czy bardziej chodzi o to, że śluby teraz takie drogie, że nie opłaca się chodzić nawet Trumpowi na wesele syna. S.

0: Tymczasem w salonie Filman.
1: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
2: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
0: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: I po reklamie.
19: Można się dzisiaj będzie opalać.
20: Ale to trzeba będzie zdjąć koszulkę.
19: No będzie trzeba zdjąć, a nie, ty
20: ja
19: na przykład...
20: Nie
19: możesz.
20: Ja nie zdejmuję koszulki, bo ja nie chcę po prostu robić przykrości innym, którzy będą, wiesz, koło mnie stali, prawda, sobie pomyślą.
19: Bo ty masz na przykład miseczkę D, a ktoś może mieć miseczkę A, nie?
20: Nie, w tym kierunku.
19: A, nie, nie o to chodzi. Okej, okay, dobra, rozumiem.
20: Zaraz porozmawiamy.
19: Ale mógłbyś kogoś zawstydzić. Mógłbyś nie jedną miseczkę A zawstydzić.
20: 27 stopni.
21: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na trasie S2 w Warszawie. Na wysokości węzła Wał Miedzeszyński doszło do dwóch kolizji. Najpierw zderzyły się dwa pojazdy na lewym pasie, który został zablokowany. Chwilę później na prawym pasie doszło do kolejnej kolizji dwóch aut. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Część jezdni została już odblokowana, ale wciąż występują utrudnienia, a korek sięga węzła Lubelska. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami.
22: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
21: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a na tą siedzibę zostanie przekazane ponad 360 milionów złotych. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. W ciągu tygodnia liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie i sięga około 600 przypadków. Na razie nie ma informacji o zakażeniach w Europie. MSZ odradza podróże do regionu objętych epidemią.

0: Dla tego utworu warto było dłużej zostać w samochodzie. Nawet jak mieliście już wychodzić, to się zasłuchał człowiek, jest miło, sympatycznie, przyjemnie. To BAJM! W Radiu SK2, a teraz nasze machiny, do których wsiadamy i ustawiamy dzisiaj...
1: Machiniery, można powiedzieć.
0: Machiniery. 2011 rok ustawiamy, przeglądamy nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś. Ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do przeszłości o 15 lat.
1: Kącik odkurzający, bo to co teraz robimy, będziemy odkurzali stare newsy. No i mamy takiego newsa, że Polak wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej.
0: I rzeczywiście tak było. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr inżynier Mieczysław Ostojski został wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej. Wyboru dokonano w Genewie podczas 16. kongresu tej organizacji i tak poinformowało biuro prasowe IMGW, a o tym pisały WP Wiadomości 25 maja 2011 roku.
1: I nie ma co się dziwić. My, Polacy, w temacie pogody wiemy wszystko i mamy doskonałych ekspertów.
2: To ci powiem, ale ci powiem... Ciepło.

0: 8.50, wędkarze robią głośniej, Radio SK2, bo jest afera Szczupakowa.
1: Wędkarze nie mogą zrobić głośniej, bo im ryby pouciekają.
0: A, to robią ciszej, bo jest afera...
1: Ale słuchają uważnie.
0: Jest afera Szczupakowa, jest taki influencer i freakfighter, Wojciech Sobierajski. On sobie pojechał nad Solinę z tatą, żeby łowić szczupaki i wrzucili w media społecznościowe zdjęcie takiego szczupaka.
1: Takiego?
0: 1,33 m i podobno, że rekord Polski pobili.
1: A to pewnie był w tych, w szpilkach, jak 1,33 m, nie?
0: No, ale zdjęcie było w mediach społecznościowych. No, oni wrzucili, że chcą rekordu Polski, że takiego szczupaka nikt jeszcze nie złowił. No i komisja jakaś tam wędkarska odrzuciła im ten rekord, nie przyjęła, że jakieś tam metadane się w zdjęciu nie zgadzają i wstrzeli jakieś tam postępowanie. Komentarze tam też w mediach społecznościowych były, że szczupak o podobnym pomaszczeniu, o ten, namaszczeniu, czy jakąś tam nazywa, umaszczeniu, umaści, podobnej maści już został kiedyś wyłowiony i jakiś szwindel podejrzewali i teraz Wojciech Sobierajski rzeczywiście przyznał się, że zeszwindlowali to zdjęcie, przeprosił za rekordowego szczupaka i zdjęcie już usunęli z internetu i o rzekomym połowie szczupaka nie chcą już pamiętać.
1: A, czy nie, no to skoro to była tylko połowa szczupaka, to

0: W ogóle to wam życzymy naj takiego poniedziałka. Poniedziałku.
1: Albo jeszcze bardziej naj.
0: Wycofuję się. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień piłki nożnej jest w ogóle.
1: Tak?
0: Tak. Więc jakieś zasady może w ten dzień szczególne?
1: To ja postuluję, tylko to jest piątkowa zasada, ale można je wprowadzić w poniedziałek. Trzy rogi i karniaczek.
0: Okej. Okay. A ja chciałbym przypomnieć, że piłka nożna jest tak stara jak prawo Pascala. Kto wybił piłkę, ten idzie po piłkę. Miłego dnia.

0: Lidla. Jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Szorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie. Teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
3: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
2: Co nas czeka?
3: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
2: A Artbox Experience?
3: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
2: Zapowiada się dobra zabawa.
3: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.
12: Matko kochana, jak ten wczorajszy deszcz, to takie spa się nagle zrobiło, jak runął w Warszawie. Było naprawdę bardzo sympatycznie. Zastanawiałam się, czy dzisiaj również jakieś takie burze nas czekają.
13: Burze raczej nie, ale trochę ta prognoza pogody oszukuje, bo cały czas od rana pokazuje zachmurzone niebo, a tutaj pięknie, słonecznie. No jest, zobaczymy, jest. Zobaczymy, jak będzie dalej. 17 stopni póki co pokazują termometry, a dzisiaj maksymalnie możemy liczyć, uwaga, nawet na 25 stopni i to w cieniu. Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Aleksander Mieszalski oficjalnie odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała wyniki głosowania. Frekwencja przekroczyła wymagany próg do odwołania prezydenta. Jednocześnie nie udało się odwołać Rady Miasta. W tym przypadku frekwencja była zbyt niska, mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
14: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne. Też wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
13: A w referendum wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców. Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Polityczna burza po akcji służb w Gdańsku. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Odpowiedź premiera jest ostra. Kompromitujecie się. Chodzi o siłowe wejście do rodzinnego mieszkania prezydenta po fałszywych zgłoszeniach m.in. o pożarze. Jak ustalono, w środku nikogo nie było. Więcej o tym Michał Skolimowski.
15: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarny w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
16: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
15: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
17: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
15: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
13: Cumulus oficjalnie rozpoczął służbę. W Gdyni odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW. To pierwszy taki statek w Polsce. Jednostka będzie prowadzić badania hydrograficzne i serwisować morskie boje pomiarowe na Bałtyku. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
3: K2 News, Warszawa.
13: Kolejne obostrzenia dla użytkowników e-hulajnóg. Takimi pojazdami nie wjedziemy już do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej zakazy dotyczyły m.in. Starówki, Ogrodu Krasińskich i Łazienek Królewskich.
11: W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę.
13: Tak ma być m.in. na Placu Centralnym czy na ulicy Zgoda i Złotej. O zmianach poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Od dziś drogowcy wchodzą na zjazd z mostu Poniatowskiego na wał Miedzeszyński. Przez 5 dni przejazd będzie możliwy tylko w kierunku ZOO.
12: Minęła 9, tutaj Radio SK2, w kalendarzu poniedziałek, Światowy Dzień Piłki Nożnej. Bardzo dobrze się składa, bo my za chwilę o piłce porozmawiamy, bo to był trochę taki piłkarski weekend cudów, ale też i takiej zdeptanej nadziei u niektórych. Tu Radio SK2, przed nami też 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Anna Jurksztowicz, na początek pogodowa.

Tokio też wczoraj grali w piłeczkę. Okazuje się, że tam też mają swoją ligę. Tak, sprawdziłam to przy okazji tego hitu od zespołu Warius Manx. Ale wróćmy na nasze piłkarskie podwórko. Tutaj Radio SK2. Ostatnia kolejka Ekstraklasy za nami. To była taka emocjonalna maszynka do mielenia różnych rzeczy. Emocji, samych kibiców, tytułów, no różnych rzeczy. Tylko kilkadziesiąt minut Legia cieszyła się z gry w europejskich pucharach, ale w ostatniej chwili w miejsce wojskowych wskoczył GKS Katowice. No i też Ekstraklasa została odcięta od dostępu do morza, bo Jarka i Lechia spadają do pierwszej ligi. A kto do Ekstraklasy może wrócić? Ważne pytanie. Polonia Warszawa rzutem na taśmę wskoczyła do baraży, żeby o ten awans sobie powalczyć. No i kto zna historię futbolu w stolicy, ten wie, jak to było kiedyś. Kiedyś kibice obu drużyn skoczyliby sobie do gardeł, a dziś mogą sobie podać ręce. Polonia ma jeszcze szansę na Ekstraklasę, a Legia przynajmniej ma wolne czwartki.

Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity i codziennie udowadniamy. I co też ja bardzo często powtarzam, że polska muzyka działa jak taki wehikuł czasu, stąd też taki nasz nowy cykl dla Was, żebyśmy wspólnie mogli sobie skoczyć się do konkretnego momentu polskiej muzyki. A gdzie można przenieść się, gdy za oknem sobie lipa lata w powietrzu, a ulice pachną pięknym bzem? Rok 1987. Wiosna, ach to ty i Marek Grechuta już teraz w Radio SK2.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi, bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Były moment od Kasi Sienkiewicz. Gramy wam w Radiu SK2. Kariera Kasi przeżywa mocną rewolucję, bo to jej pierwszy solowy kawałek, nie jako kwiat jabłoni, ale to nie tylko nowe single, ale też i solowe koncertowanie. Tego lata artystka wystąpi na wielu festiwalach, między innymi w czerwcu na Odnowa Festival, w Kazimierzu Dolnym na Kazimiernication, czy też na tegorocznych koncertach w ramach Męskiego Grania. Grafik Kasia ma wypełniony, więc ja po prostu trzymam kciuki, żeby czas i na odpoczynek jak najbardziej się znalazł.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hot grill.
9: Grilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
14: Zaprawy?
13: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
14: No, dobrej jakości.
13: A jaka?
14: No, niedroga.
13: I dokąd po nią pojedziemy?
14: Do Bricomana.
15: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
20: I po reklamie.

0: kancelaria może się niektórym kojarzyć źle, że jakiś tam notariusz, jakieś papiery trzeba załatwiać, biurokracja. Ja uspokajam, w tej kancelarii można się rozsiąść wygodnie i pobujać się w takim muzycznym fotelu. Zabiorę cię, gramy wam przed godziną 10 w Radiu SKA2, za chwilę newsy.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
0: To może zaczniemy od takich dobrych informacji dla osób zimnolubnych, bo takie też istnieją, znam takie. Nie jest to dla mnie komfortowe, bo ja uwielbiam ciepło, ale słuchajcie, ochłodzenie się szykuje gdzieś na horyzoncie. W środę ma być 20 stopni w Warszawie, w czwartek 19, więc coś chłodnego dla każdego też się znajdzie, a tymczasem dzisiaj?
19: Na razie 19 stopni pokazują termometry, a maksymalnie będzie około 25, no i sporo słońca dzisiaj nad stolicą, więc chyba dobrze. Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, a miasto szykuje się do przedterminowych wyborów. Już teraz politycy rozpoczynają kampanię i zapowiadają start w wyścigu o fotel prezydenta. Kto się w nim znajdzie? O tym Olek Ruszkowski.
20: Chociaż prezydent Krakowa został dopiero co odwołany, to już znamy co najmniej dwie oficjalne kandydatury na to stanowisko. Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
21: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę na prawicą od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie.
10: powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
20: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
19: Swój głos za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego oddało ponad 175 tysięcy osób. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów. W wyniku ataku uszkodzonych zostało około 300 obiektów, głównie budynków mieszkalnych. O zniszczeniach informują także polskie placówki. Ucierpiały m.in. sala prób zespołu Polanie z nad Dniepru oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge. Uszkodzony został też klasztor dominikanów, gdzie wybito okna i drzwi. Mieszkańcy mówią o ataku o niespotykanej dotąd skali. A według najnowszych danych do 87 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci. Od dziś utrudnienia w Tatrach. Do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka jest zamknięta dla turystów, a powodem modernizacja nawierzchni. Łukasz Bobek.
18: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
19: Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe, jednak okrężną, dużo dłuższą drogą. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejścia.
9: SK2 News, Warszawa.
19: 1 czerwca start Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Zawody odbędą się przed Pałacem Kultury. Mistrzostwa to nie tylko widowiskowe rozgrywki, ale też strefa kibica w samym centrum stolicy.
21: Nie ma nic piękniejszego jak pokazywanie piękna sportu też w przepięknych przestrzeniach miejskich.
19: Mówił minister sportu Jakub Rutnicki. Na Bemowie trwają testy nowej stacji techniczno-postowej MORY. Sprawdzane są systemy i urządzenia do obsługi taboru, a wśród nich jest m.in. nowa myjnia, w której składy warszawskiego metra będą regularnie czyszczone.
0: Tu Radio SK2 w tej godzinie z dziesiątką najlepszych polskich hitów Mrozu. Zapewni nas, że nie ma miejsca jak dom. Usłyszymy singiel promujący jego nową płytę, która ma się ukazać na przełomie lata i jesieni, a na początek tej naszej muzycznej uczty Sylwia Grzeszczak, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 10.
22: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gra.

Dwieska 2, Kajach za nami. Mamy 18 minut po godzinie 10, a teraz będzie o odwiecznym dylemacie wszystkich psiarzy, czyli o spaniu z psem w jednym łóżku. Eksperci twierdzą, że to nie jest dla nas zdrowe, bo pies do pościeli zanosi bakterie, zostawia sierść, a do tego psy bardzo często budzą się w nocy i przez to też psują sen swoich właścicieli. No ale z drugiej strony plusy też są. Obecność psa pod ręką wycisza i odstresowuje. Jak to pogodzić? Eksperci mówią, że pies ma być czysty i trzeba mu wyznaczać granice. Gorzej, jak po nocy budzimy się połamani z czworonogiem leżącym w poprzek łóżka na naszej poduszce, no to wtedy oznacza, że pies wyznaczył te granice mocniej od nas.

0: Jedni mówią o tym, kim są, a Wanda i Banda, proszę bardzo, wiedzą, że nie będą Julią. Tak wam gramy w Radiu SK2. Za to my wiemy, że Ania Karwan też nie jest Julią. Jeszcze, że wydała nowy, piękny singiel pod tytułem Wiem, co było warto i opowie o nim na żywo już dziś po godzinie 14 u Rafała Adamczaka. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes, less stress.
17: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: I po reklamie.

0: zapachniało piernikami. Nie bez powodu, bo Margaret wystąpiła w ten weekend na toruńskich piernikaliach, czyli juwenaliach. Widać, że praca nad nowym materiałem naprawdę dodaje jej skrzydeł. W tym roku Margaret ma wydać łącznie 3 mini-albumy, każdy pod inną nazwą. Pierwszy z nich, czyli Barry, ukazał się w marcu. Tutaj Radio SK2, Tańcz Głupia. Gramy Wam przed godziną 11, za chwilę newsy, a po godzinie 11 kolejna muzyczna podróż naszym magicznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, dzięki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
0: A pamiętasz, Grażynko, że kiedyś były marki? Były takie, była taka waluta, kiedyś to pamiętamy. A jaką walutą my dzisiaj zapłacimy za to słońce, które nam przyjdzie nam świecić przez cały dzień? No nie będzie, nie ma takiej waluty, jest po prostu witamina D. O,
12: albo złote monety ewentualnie, tak w kolorze słońca.
0: Dukaty.
12: Mogą być, czemu nie? Byle nie na końcu tęczy? No, a w sumie, dobra, bo nie tęczy dzisiaj, nie będzie padać, nie będzie 25 stopni maksymalnie. Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 5 dzieci rannych to po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden w stronę Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Korek sięga już bramek w Mysłowicach i Brzęczkowicach. Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie może zachęcić opozycję w innych miastach. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada Miasta ostatecznie przetrwała głosowanie. To już drugi przypadek odwołania prezydenta związanego z Koalicją Obywatelską. Rok temu podobne referendum odbyło się w Zabrzu.
13: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
12: Wyniki krakowskiego referendum może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
13: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji
12: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. UOKiK wszedł do biur Lidla i firm transportowych. Urząd sprawdza, czy przewoźnicy współpracujący z siecią mogli dogadywać się w sprawie kierowców. Chodzi o podejrzenie, że firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
14: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
12: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK.
1: SK2 News, Warszawa.
12: Zużyte torowisko i awarie na jednej z najbardziej obciążonych tras tramwajowych w Warszawie. To przyczyna remontu Alei Jerozolimskich na odcinku od placu Starnkiewicza do ronda Waszyngtona.
15: Chcemy wymienić wszystkie szyny od placu Starnkiewicza do ronda de Gaulle'a i odcinkowo na wiadukcie Mostu Poniatowskiego.
12: Mówi Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich. Prace ruszą już 30 maja, a zakończą się na początku sierpnia. Trwają zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego. Ten już 25 lipca. Bieg odbędzie się na dystansach 5 i 10 kilometrów.
0: Tu Radio SK2. Mamy 2 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w dziesiątce najlepszych polskich hitów usłyszymy m.in. zespół Trio Was. Będzie też Ania Karwan, a także dziewczyny z LOR. Ja tylko przypomnę, to dziesiątka wyjątkowa, bo nie przerywana reklamami. Gotowi? To gramy.
16: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy

Oj, w krakowskim magistracie to raczej na odwrót. Rozumieją tytuł tego hitu zespołu Baim. Za nami noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a przed panem Miszalskim dzień po ciężkiej nocy z liczeniem głosów z referendum. Już wiadomo, że mieszkańcy Krakowa swojego prezydenta odwołali. A kto wejdzie na jego miejsce? Swoją kandydaturę zgłosił m.in. szef Najwyższej Izby Kontroli, czyli pan Marian Banaś. Zapowiedział ostre sprzątanie w urzędzie. No i muszę powiedzieć, że skoro do walki staje nazywany w niektórych kręgach kryształowym Marianem pan, to krakowscy urzędnicy pewnie już teraz polerują biurka i sprawdzają, czy ich własne sumienia są kryształowe, jak sam kandydat.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Przyroda czasem przeraża. Okazuje się, że samce cykad, gdy chcą się popisać przed samicami, wydają odgłosy o natężeniu, które można porównać do pracy młota pneumatycznego, słuchajcie. Na szczęście cykady na Cykladach, czyli greckich wyspach w kultowej piosence Manamu, nie przyprawiają o ból głowy, wręcz przeciwnie, sprawiają, że nóżka chodzi. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: poniedziałek bardzo pasuje do tej piosenki od Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2, ale cokolwiek dzisiaj by się nie działo, pamiętajcie, że to, co wydarzy się w poniedziałek, to trzeba naprawdę oddzielić taką grubą kreską od tego, co wydarzy się, nie wiem, jutro czy w środę, bo niewykluczone, że jakimś cudem, cytując klasyka,
1: mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
2: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
7: Co nas czeka?
2: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
7: A Artbox Experience?
2: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
7: Zapowiada się dobra zabawa.
2: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
14: W drugiej alejce po prawej.
13: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
14: A, to prawda.
13: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
14: No jasne.
15: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
2: I po reklamie.

0: jak ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploty, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się

0: Taki właśnie nurt muzyczny gramy wam w Radiu SK2, w sensie, że polski to zespół Human w Radiu SK2. Gramy wam klasyki, gramy wam też nowości. Po 12 mam dla was nowe męskie granie, tak na przykład, a przed nami jeszcze newsy w samo południe.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
8: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Nie no, Kuba, jak ty mówisz, że będzie dobrze w pogodzie, no to będzie dobrze w pogodzie. A co będzie tam takiego dobrze. Dobrego niby w tej pogodzie?
20: 22 stopnie na przykład już teraz, całkiem dobrze na termometrach, maksymalnie dziś 26. Momentami pojawia się silniejszy wiatr, no ale przy takich wynikach temperaturowych to raczej bez problemu.
0: Okej, to jeszcze coś dla osób, które nie za bardzo cieszą się z tej wysokiej temperatury. Widzę, że ochłodzenie przyjdzie do Warszawy w środę, 20 stopni, w czwartek też 19, bez deszczu, ale za to chłodniej.
20: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polityczne echa, referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
21: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
20: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zembeczyński z KO.
22: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
20: A wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Zadał znajomej 17 ciosów nożem, grozi mu dożywocie. Do sądu w Kaliszu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Oskarżony przyznał się do winy.
2: Opisał faktyczny przebieg zdarzenia. Wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tutaj koleżeńskiego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
20: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony 63-latek przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Iga Świątek właśnie wchodzi na kort w Paryżu. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open polska tenisistka zmierzy się z Australijką Emerson Jones. To pierwsze spotkanie tych zawodniczek. W turnieju są również Maja Chwalińska, która właśnie rozgrywa mecz z Chinką Qin Wenzheng, a z kolei o godzinie 14 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Shaume Munarem.
0: Polska górą!
4: SK2 News, Warszawa.
20: Przed nami seria remontów. Dziś drogowcy wchodzą na zjazd z mostu Poniatowskiego na wał Miedzeszyński. Przez 5 dni przejazd będzie możliwy tylko w kierunku ZOO. Remont zaczynają też tramwajarze, mówi Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich.
19: W porze nocnej zaczniemy na niektórych odcinkach demontaż płyt.
20: Te prace nie powinny powodować utrudnień. Z kolei w sobotę rusza remont torowiska na odcinku Rondo Waszyngtona, plac Starynkiewicza. Ruch tramwajowy będzie tam wyłączony na 2 miesiące. Zbliża się już piąta parada Syrenki. Barwny korowód przejdzie traktem królewskim już 6 czerwca.
0: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, mamy południe, poniedziałek, dzień ręcznika w kalendarzu, a tym, którzy prychnęli i powiedzieli, a co to w ogóle świętować, to ja podpowiem, gdyby nie ręcznik, to wycieralibyśmy się mchem, trawą, liśćmi czy też sianem, więc doceniamy to, co mamy i my doceniamy polską muzykę. Kasia Kowalska, rockowo na początek tej godziny. 10.

0: Te łzy od Saszy Strunin to tak, żeby was przyszykować na otwarcie kanalików łzowych, tylko że ze śmiechu. No Self kręca w Radiu SK2 już teraz.
1: No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta. I tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
2: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
3: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
2: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu, tak. Oczywiście.
3: Gdyby tam, proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer 1 dogadać albo numer 2, żeby oni wam ustąpili.
2: Oho, okej, okay. Nie, one się bić nie będą, spokojnie.
3: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób,
2: jasne,
3: tym więcej
2: oczywiście
3: potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
2: Dobra, nie ma problemu, okej, okay. Dobrze, dziękuję ślicznie za informację.
3: A, jeszcze jedno, tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
2: Okej, okay, dobra, nie ma problemu.
3: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
2: Jasne, oczywiście.
3: Dobrze.
2: Dziękuję ślicznie.
3: Kluczyk przekaże pani Kamil.
4: O, tak zostałaś wkręcona.
2: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie.
1: Rosel wkręca.

0: Proszę, jakie patriotyczne wyznanie miłości. Kobra Noska, kocham cię jak Irlandię. Gramy wam w Radiu SK2. Za to no, wielka miłość do tenisa. Wyszła na korcie. Pokazuje ją Iga Świątek, która w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa dosłownie w 28 minut rozbiła Emerson Jones w pierwszym secie tego spotkania. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
27: I porek.

0: Strefę VIP roztacza przed nami Cyrko, to jej prywatny bal, a wy jesteście oczywiście zaproszeni. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity. O 13 newsy, a po 13 kolejna muzyczna polska dziesiątka.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
23: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
22: Sprawdź to sam, czyli ja odkusi ceną każdy dział.
23: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
24: I po reklamie.
0: Na A kto to wpadł do nas tutaj z pogodą?
1: W ostatniej chwili wpadłem, ale z jaką aktualną pogodą? Zdążyłem, moi drodzy, fajnie jest, cieplutko. Ile tam na termometrach stopni?
4: 23 teraz.
1: Zgadza się, ale w słońcu na pewno jest więcej. Ja to w cieniu się chowałem, jak na autobus czekałem.
0: A jakieś chmury burzowe gdzieś tam?
1: Wiesz co, niebo wygląda tak, jakby ktoś mąkę rozsypał.
0: A no
1: tak
0: to czyli, błękitne. Że nic z tej mąki nie będzie, że nie będzie żadnej burzy. A i to potwierdza Kuba.
1: Z tej temperatury to można chlebu piec.
5: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na czwórce. Na autostradzie w Mysłowicach zdarzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
15: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
5: Mówi Barbara Pluta ze śląskiej policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro na stacjach paliw o kilka groszy taniej. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6 zł i 75 groszy. Względem obowiązujących dziś cen benzyna będzie tańsza o 4 grosze, z kolei diesel spada o groszy 10. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów, odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis.
17: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
0: To prawda, oczywiście.
24: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. On zaraz wyjdzie, pan kazał.
25: Na ulicy tamtej Zdrojowej. To jest strach.
26: Nie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły.
5: Cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl. A na koniec dobre wieści z turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Chinką Xin Wen Zheng 6-4 i 6-0.
27: SK2 News, Warszawa.
5: E-hulajnogi z zakazem wjazdu także do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej nie można było nimi się poruszać m.in. na Starówce czy w Łazienkach Królewskich. To nie jedyne zmiany, zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski.
28: W niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej.
5: To dzięki porozumieniu Zarządu Dróg Miejskich z operatorami hulajnóg. Do końca maja trwają zapisy na lato w mieście. Uczniowie będą mogli korzystać z wielu zajęć w różnych instytucjach.
1: Ale dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczny, idealny do opalania przy najlepszych polskich hitach, a mam takich dla was 10. Zaczynamy sezon z Dawidem Podsiadło, ale też i namalowanie, bo farba się pojawi.
29: 10 hitów.
30: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
1: O, ale będzie fajnie. Monika Lewczuk na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Tak, tak, czasem jest brutalnie przyjemny. Demonowe sce 2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Tak, tak, wszystko się zgadza. Zgadza moje miasto nocą, a nocą można też dostać mandat. Ale mi artykuł wyskoczył i to nawet 500. Słuchajcie, za co? Za pranie. Tak, internetowa prasa pisze, że jak ktoś odpala pralkę po 22, to według sąsiadów jesteśmy już praktycznie takimi DJ-ami techno. Bo razem z pralką wiruje sąsiadom też cały świat.
1: SK2.
0: To machacie z Darią Zawiałow. Ona lubi prać. Gdy wszyscy...

0: Stilav w SC2, a teraz wsiadamy do kabiny i zamykamy ją i lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Lądujemy w roku 1973. To jest rok, który, kochani, zmienił polską motoryzację, bo w tym roku, w 73, z taśm fabryki samochodów w Bielsku-Białej zjechał pierwszy egzemplarz polskiego Fiacika 126 PS, popularnego maluszka. I w tym samym roku Martin Cooper z firmy Motorola wykonał pierwszą w historii, słuchajcie, rozmowę z przenośnego telefonu komórkowego. Do kogo dzwonił? Tego nie wiadomo, ale może to była Małgośka. Słynna Małgośka Maryli Rodowicz, która powstała w tym samym roku. W 1973 leciała w każdym radiu, w każdym maluchu. Maryla Rodowicz i Małgośka w SC2.

0: chłopaki, którym na balkonie stygnie lato, ale wasze głosy niech nie stygną. Gorąca Polska 20 ich potrzebuje. Notowanie najbardziej polskiej listy polskich hitów w SC2 i oni, Kuba i Kuba, czekają z tym numerem na wasze głosy. A za moment nikt nie będzie stygł. Szykuje się rozgrzewka z piersiami w SC2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: masy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: I po reklamie.

0: Plama pogoda w SC2 od Lombardu to aktualna już za chwilę z naszego miasta i też newsy punktualnie o godzinie 14, w których to sprawdzimy, co tam ciekawego Iga wymachała swoją rakietą na kortach w Paryżu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: Wolałby pan jednak inne okulary?
10: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
9: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
13: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
12: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
1: I po reklamie.
4: Przed mostem Grota w tunelu widzę dwie stłuczki od strony Targówka. Do tego Wybrzeże Helskie, skrzyżowanie Sikorskiego, Sobieskiego, Wawelska. Tutaj nieźle grzejecie sprzęgło, a słońce też grzeje, no gazuje w sumie.
5: Dosyć mocno, 24,5 te wskazują teraz warszawskie termometry. Jeszcze o dwie kreski w górę mogą dziś podskoczyć. W kolejnych dniach podobnie, choć druga połowa nieco zimniejsza od środy, 21 stopni. Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To prawomocny i zaostrzony wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Tragiczny poranek w Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
6: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł.
5: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Zarzucają szefostwu łamanie praw i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
7: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
5: Na razie nie ma wielu protestujących, więcej ma pojawić się wieczorem i w nocy, bo pracownicy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. Związkowcy, jak informuje nasza reporterka, która jest na miejscu, weszli właśnie do centrali firmy, aby rozmawiać z zarządem. Kolejne dobre informacje z Paryża. Iga Świątek awansuje do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. W pierwszej rundzie pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Z kolei lada moment początek meczu Huberta Hurkacza. Polak zagra z Hiszpanem Szomem Munarem.
1: SK2 News, Warszawa.
5: Siedziba NASK powstanie na Pradze Północ. Nowy ośrodek instytucji odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami oraz rozwój innowacyjnych projektów.
8: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
5: Zaznacza Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Na nową siedzibę ma zostać przekazane ponad 360 milionów złotych. Na stacji techniczno-postojowej Mory na Bemowie trwają testy systemów i urządzeń. Tu utrzymywane będą m.in. pociągi metra.
4: Poniedziałek i chyba nie dało się wymarzyć piękniejszego początku tygodnia, bo jeśli premiera nowego singla wpada nam już na starcie i to jeszcze z tak ciepłą, kompletną i prawdziwą artystką, jaką jest Ania Karwan w naszym studiu już za chwilę w SC2. Ale oprócz niej i premiery, ile jeszcze hitów?
9: No to gramy!
1: 10 hitów!
9: Najlepszych polskich hitów!
4: Happy Set, Sylwia Grzeszczak, Magma z Aiszą, a na początek Kamil Bednarek. Szukamy szczęścia razem z nimi w SC2. Mamy najlepsze polskie hiciory. Kowalski, witajcie. 3 po 14.

0: A u nas w studiu Eski 2 jest właśnie ta osoba, która żyje tak, która nigdy nie dorasta. Ania Karwan w Esce 2.
1: Nie dorasta?
0: Cześć, tak, bo zawsze jesteś pozytywnie uśmiechnięta, ale emocjonalnie. I to, co przekazujesz w muzyce, no to jest pełna dojrzałość.
1: Ale ja mam nadzieję, że jednak to dorastanie to jednak jest gdzieś tam widoczne w moim życiorysie, bo uważam, że musi nastąpić moment tej dojrzałości i cieszę się też bardzo, że ta moja twórczość, która w tej chwili powstała, jest już po tym etapie, powiedzmy, adolescencji, z którą się mierzyłam również. Tak jak każdy z nas, no, dojrzałość nie przychodzi z wiekiem. Uważam, że dojrzałość przychodzi z adekwatną ilością pracy nad sobą, jak to mawiała moja znajoma, 4 godziny dziennie minimum. Nad sobą.
0: Wiem, co było warto. Nie wiem, jak długo pracowałaś nad tym singlem, czy 4 godziny. 6 minut,
1: tak.
0: Proszę bardzo.
1: Leona Krzyśniaka pozdrawiam z tego miejsca, bo w Tomi Graj powstało w 5, a wiem, co było warte w 6, ale nie myślcie sobie, drodzy słuchacze, że to tak jest zawsze, bo na te 6 minut czeka się czasami całe życie.
0: A propos 6 minut, tyle trwał również twój występ w Sopocie na festiwalu,
1: 6.
0: Trochę dłużej.
1: Zaśpiewałam chyba 1,5 minuty, reszta to już państwo kochani w Operze Leśnej.
0: 5 minut było owacji na stojąco. Co sprawiło tak naprawdę, kiedy śpiewałaś ten utwór Violetty Villas o mamie? Jaki miałaś obraz przed oczami, że popłynęły po prostu od ciebie szczere łzy wtedy na
1: to
0: scenie?
1: To jest piosenka, nie mogę powiedzieć, że mojego życia, bo ja tych utworów mam mnóstwo, ale moja mama puściła mi po raz pierwszy tę piosenkę i inne Violetty Villas, jak miałam 5-6 lat. I nawet jak było takie bardzo gorące lato, gdzie dzieciaki na zewnątrz biegały ze sobą na podwórku, to ja siedziałam z kasetą włączoną w magnetofonie wówczas, zamknięta w swoim pokoju i przeżywałam pierwsze takie emocje, które no jak na dziecko uważam, że są bardzo duże, może wręcz za duże. I ja całe życie dorastałam z tą historią, że to jest jedna z ukochanych piosenek mojej mamy, a wiadomo, że jest to bardzo dotkliwy tekst na temat relacji córki z matką. I ja też tak przyglądając się też wszystkim relacjom w mojej rodzinie, no jestem tym rodzynkiem z rodziny, który przygląda się temu też ze względu na terapię i ze względu na rozwój osobisty. I ja chciałam uhonorować bardzo dla mojej mamy ten czas i podziękować jej za to, czego mnie nauczyła, ale jak sobie ją wyobraziłam przed oczami, to się po prostu zwyczajnie wzruszyłam.
0: Teraz sama jesteś mamą, więc takie piosenki pewnie uderzają jeszcze 2 razy mocniej w serce.
1: No zdecydowanie, bo ta rola jest najbardziej odpowiedzialną rolą w moim życiu.
0: Ania Karwan dzisiaj razem z nami w Esce 2. A za chwilę wracamy do rozmowy, bo Ania przyniosła do nas piękny prezent, zupełnie nowy singiel.
1: Tak.
0: Można powiedzieć, że z okazji też dnia mamy, bo jutro, prawda?
1: To jest taka piosenka, która się chyba nadaje na każdą okazję, bo każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, czy było warto przeżyć coś takiego, czy trudniejszego, czy łatwiejszego, ale jednak przeżyć, żeby dzisiaj być i wiedzieć, że było warto.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę zagramy właśnie premierowo singiel Ani Karwan. Tytuł jeszcze nie zdradzę.
2: SK2

0: Elektryzujące gitary w SC2 Happy Sedu. Zanim pójdzie, to jeszcze będzie dla was miała prezent. Ania Karwan w SC2. Przechodzimy do prezentu od Ani, która w tym roku skończyła kolejną osiemnastkę.
1: Nie w tym roku, nawet w zeszłym.
0: W zeszłym nawet. I z tej okazji ma dla was taki prezencik. Jest to kolejny singiel. Tytuł Wiem, co było warto, który za chwilę zagramy, ale zanim to nastąpi, Ania, impreza rodzinna. Jak przychodzi albo wjeżdża na stół tort, to ty jesteś ten bardziej team zjem ten kawałek torta, czy bardziej wiejski stół?
1: Jeju, jakie skomplikowane pytanie.
0: No.
1: Ja się pewnie będę jednak oglądała za ruskimi pierogami, jeżeli chodzi o tort, a tu jeżeli chodzi o ten podział, to pewnie będę się stresować, czy upiekłam wystarczająco słodki, bo zawsze jest, wiecie, no taki nie za słodki.
0: Do czego zmierzam? W swoim singlu teraz,
1: Magda
0: tym
1: Goja
0: nowym,
1: użyła sformułowania mała tortu część.
0: Tak, życie porównujesz, właśnie, czy ty porównujesz życie do tortu, dlatego, że ono ma różne smaki, różne warstwy?
1: Ja w ogóle nie porównuję, ja się cieszę tym, co się dzieje, a mogę się tym cieszyć rzeczywiście dlatego, że uważam, że warto jest przechodzić te trudności i wszystkie, bo każdy w życiu ma swoje trudności. Nie ma takiej osoby na świecie, która tych kryzysów nie przechodzi. Kryzys jest formą istnienia, tylko ona jest w stanie nas rozwijać. No ale wyciągnięcie wniosków to jest zawsze taki kolejny level i uważam, że piękne jest to, że można spojrzeć na swoje życie tak za plecy swoje i zobaczyć, ile się przeżyło. Ja naprawdę dzisiaj za sytuację, którą przeżyłam przed napisaniem tej piosenki, jestem ogromnie wdzięczna i wiem o tym, że nie wydarzyłoby się tyle pięknych rzeczy w moim życiu, gdyby nie ten kryzys, który przeszłam.
0: Ta sytuacja jest tajemnicą.
1: Nie jest do końca już tajemnicą, bo widzę, jak ona się bardzo rozchodzi w wywiadach. Ja nie wiem, jak działa energia do końca, w sensie ja zawsze opowiadam, że energia jest niesamowita i nie ma przypadków na świecie, ale ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia, więc też jestem ciekawa od słuchaczy, w jaki sposób zinterpretują sobie tę piosenkę. Napiszcie pod teledyskiem albo na social mediach, co przeżyliście słuchając tego utworu.
0: Anio, to jeszcze jedno. Gdyby ten etap życia, w którym teraz obecnie się znajdujesz, był smakiem tortu, to jaki był to by smak?
1: O, jaki teraz jest smak mojego życia? Mm-hmm. Jest na pewno bardzo słodki, ale też taki, powiedziałabym, z lekkim twistem cytrusowym, na pewno delikatny, na pewno przypominający najfajniejsze momenty z dzieciństwa.
0: No to teraz, Ania, oddaję ci antenę, zapowiedz swój singiel Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Z największą przyjemnością zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK2 do wysłuchania nowego singla Wiem, co było warto i przeżyjcie swoje trudności i szczęścia przy tej piosence.
0: I Ania, ile? 6 minut, tak?
1: No.
0: 6 minut ci wystarczyło, żeby powstał ten numer.
1: Pozdrowienia dla Leona Krześniaka, producenta. SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: SC2, moja i twoja nadzieja na zakończenie 10 hitów i to bez reklam. Ja mam nadzieję taką samą jak wy, że za tydzień o tej samej porze wpadnie nam w końcu wypłata.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
10: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
11: Co nas czeka?
10: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
11: A Artbox Experience?
10: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
11: Zapowiada się dobra zabawa.
10: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
12: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: Do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
21: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

Życzę sobie i Wam, żeby zawsze była taka temperaturka na początku tygodnia jak dzisiaj. I to można by powiedzieć do samego lata. Męskie granie w SC2, a za moment drony przejmą niebo w newsach o 15:00.

0: Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, dzięki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
0: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
9: S8 dzisiaj nie rozpieszcza. Po zderzeniu między Marymącką a Wisłostradą auta w kierunku Marek jadą wolniej niż w poniedziałek, czyli dzisiaj rano. A dzisiaj rano to nie było tak gorąco jak teraz.
10: To prawda, 24 stopnie już na termometrach, a maksymalnie dziś 26 i sporo słońca do końca dnia. Bez pogodowych przeszkód również jutro, dopiero w środę lekki spadek temperatur, wtedy maksymalnie 21
9: stopni. Deszczyk jakiś?
10: Raczej się obejdzie.
9: Kurczę, no trzeba będzie podlewać kwiatki.
10: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz, Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK2, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My od razu łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
11: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
10: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Łodzi.
12: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeniu stracili ponad 8 800 tysięcy złotych.
10: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Młodzież bez załogowca i sporo wyzwań. W Jaworznie trwa droniada. Młodzi operatorzy sprawdzają się w zadaniach wymagających precyzyjnego pilotażu dronów, jak również komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji.
13: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, druga na dostarczeniu przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
14: Marek Poniewiera, jestem uczniem zespołu szkół technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
10: A w turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego.
0: SK2 News, Warszawa.
10: Uwaga na utrudnienia. Od dziś przez 5 dni kierowcy nie skręcą w lewo z mostu Poniatowskiego na wał Miedzeszyński. Możliwy będzie tylko skręt w prawo w kierunku ZOO. To przez pracę drogowców. A autobusy 146 i 147 pojadą objazdami. Z kolei już w sobotę rusza remont torowiska na odcinku Rondo Waszyngtona plac Starynkiewicza. Ruch tramwajowy będzie tam wyłączony do sierpnia. Wielka koszykarska impreza zawita do Warszawy. 1 czerwca start Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Zawody odbędą się przed Pałacem Kultury.
9: Dziś w kalendarzu 25 maja imieninują się Magda, widzę, i słodki również Grześ, ale do tego mamy święta i to bardzo ciekawe są te święta. Między innymi widzę tutaj święto piłki nożnej, święto ręcznika i święto królewny. Jakub, jakie dzisiaj święto świętujesz?
10: Piłki nożnej? Chyba nie, nie wiem czy znajdę czas na granie, ale pranie trzeba zrobić, to ręczniki wybiorę.
9: Ręcznika, który jest na królewnie.
0: Najlepsze polskie hity. SK2.
9: Księżniczka Samach na dzień dobry, Kowalski, witajcie. Dzisiaj.

0: Jazzy Perfect w SC2, ale w koło jest wesoło, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że w Las Vegas startują właśnie zawody lekkoatletyczne, tylko że na legalnym dopingu. Zawodnicy mogą szprycować się praktycznie wszystkim, co normalnie jest zakazane. A w Polsce, no to umówmy się, no. My też lecimy cały czas na dopingu, tylko zamiast sterydów espresso.
1: SK2.
0: To co, kawka? I dopingujemy się nawzajem. Dacie radę. Damy radę. Zalia.

0: W SC2 leciały chłopaki z Tilaf, a teraz lecimy z tym, co dziś robi szum w sieci i nie tylko, czyli skrót newsów w SC2 15.30.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Przypomnę... W sobotę służby otrzymały zgłoszenia o rzekomym pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta. Śledczy próbują ustalić, kto jest odpowiedzialny. Za zgłoszenie. Więcej w kolejnych newsach. 4 osoby nie żyją, jest ponad kilkadziesiąt rannych. Bilans po kolejnym rosyjskim ostrzale w Ukrainie. W obwodzie charkowskim rakiety spadły na cywilny zakład jednego z lokalnych przedsiębiorstw. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to...

0: Mieszkańcy Krakowa mieli dość kłamstw jak Gosia Andrzejewicz. Na paskach informacyjnych udane referendum w Krakowie, dzisiaj wszędzie o tym mówią. Mieszkańcy zabrali fotel prezydenta Aleksandrowi Miszalskiemu. No okej, ale teraz pytanie, kto po nim?
1: To może Mirek, tylko on zupełnie wyłysiał. Łysy się nadaje?
2: No skąd? To muszą być ludzie naprawdę wyjątkowi, również przystojni, inteligentni, oczytani, znający języki.
1: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.
3: Autopromocja.
4: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
5: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
4: No i oni.
5: Wajda i Jarząbek.
6: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
7: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
4: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja. Reklama.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: No, to jedziemy.
19: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
19: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
21: I po reklamie.

0: ST2 długość dźwięku samotności. W długich korkach może stoicie, w długich spodniach to pewnie nie bardzo, bo dzisiaj jest ciepło, a za chwilę godzina 16 i niedługie, ale króciutko zwięźle i na temat. Najważniejsze newsy w ST2 o 16.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do

0: minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: No to jeżeli ktoś dojechał w okolice Kępy Potockiej, to jest szczęśliwy. Tam robi się coraz ciężej. Do tych najgorętszych miejsc zaliczamy też Wybrzeże Helskie. A tutaj drogowcy będą pracowali przy zjeździe z mostu Paniatowskiego w Wał Międzyszyński. 5 dni będą robić z mostu na wał robotę. Tylko będzie zjazd możliwy w kierunku ZOO. A pogoda jest sprzyjająca do roboty.
17: Sprzyjająca, chociaż ciepło faktycznie. 26 stopni już na warszawskich termometrach. Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, na czym skupiają się śledcze?
18: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
17: 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego, a chodzi o wejście w partie Tatr, które w tym okresie są nadal niedostępne dla turystów. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę i to dla nich zorganizowano wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły korzystać z porad wizażystek, dietetyków czy wziąć udział w szafingu.
19: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
20: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać.
17: A według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
12: SK2 News, Warszawa.
17: Koleje Mazowieckie realizują kolejny zakup 14 nowych pociągów Flirt. To dzięki dofinansowaniu z KPO. Wartość całego projektu to ponad 600 milionów złotych.
13: Po zakupie 75 pojazdów typu Flirt będzie ich w naszej flocie 146.
17: Mówi prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień. Pociągi będą wyposażone m.in. w klimatyzację, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Zbliża się już piąta parada Syrenki. Barwny korowód przejdzie Traktem Królewskim w sobotę 6 czerwca.
16: Poniedziałek. Tutaj nic się nie zmieniło. 16, czyli godziny pędzą do przodu. Jedni kończą pracę, inni odliczają minuty do wyjścia. Ja w tym czasie całkowicie legalnie. Teraz na koszt firmy. Wy też to zróbcie. Naładujcie swój telefon, bo to jedyna fajna rzecz, którą można zrobić w pracy za darmo. Ale ładujemy się też czymś o wiele lepszym, najlepszym.

Wilki, Bledka, Dawid Podsiadło. Artur Jarząbek nawet wpadnie w tej godzinie ze swoją prawdą. A to już Kombi i Ślad. Weste dwa najlepsze polskie hity.

0: Bracia Kasperczyk, Daria Zawiało i zapracowany jak mrówka Artur Jarząbek w studiu, który stawia kawę na ławę. Zero ściemy, tylko prawda bez C2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, teraz będzie lifehack z kategorii tanio, prosto i bez chemii. Jeżeli wam mrówki włażą do domu jak do siebie, to mam dla was sztuczkę, która brzmi jak żart, ale serio działa. Weź kredę i narysuj linię przed drzwiami. Nie po to, żeby przywołać ducha matematyki z podstawówki, o nie, tylko żeby zatrzymać inwazję sześcionożnych cwaniaków. Te małe skurczybyki nienawidzą kredy. Dlaczego? No bo węglan wapnia, z którego jest zrobiona, burzy im cały wewnętrzny ekosystem. Dla nich to jak przechodzić po dywanie z klocków Lego. Ale uwaga, nie rysuj byle jakiej kreski, to ma być gruba, ciągła i najlepiej w każdym strategicznym miejscu złączona krecha. I taką krechę stawiamy przy drzwiach balkonowych, przy oknie, przy drzwiach wejściowych, przy drzwiach na taras, no gdziekolwiek te małe skubańce mogłyby się dostać do domu. Jak deszcz zmyje, to odnawiamy. A jak jedziesz na wakacje na południe Europy, to zamiast brać ze sobą spray na owady, wrzuć do walizki kredę, mniej waży, nie śmierdzi, a widzicie, działa.

0: Wiktor Dyduła, ojojojojuje nam Wesce 2, a teraz ważne informacje dla pasażerów kolei, m.in. Jakub Konieczkowicz, skrót newsów w Wesce 2. SK2.
1: Jedna osoba nie żyje, jest też kilkanaście osób poszkodowanych. To po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka doszło do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Na miejscu pracują służby, więcej w kolejnych newsach. Miała 3 promile alkoholu, musiała się podpierać o wózek z 5-miesięcznym dzieckiem. 35-latka w takim stanie spacerowała po parku w Strzelcach Opolskich.
2: Chciała poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i na mowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie.
1: Mówi Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Dziećmi zajęła się ich babcia. Teraz kobieta odpowie za narażenie zdrowia i życia 5-miesięcznej córeczki. Grozi jej do 5 lat więzienia. W Poznaniu na Starym Rynku stanął dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia Dla Świata. To szara skrzynka, do której można wrzucić okulary korekcyjne. Te w listopadzie wraz z poznańskimi okulistami wyruszą do Afryki.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.

0: To jest ten moment, kiedy właśnie wybrzmiewają ostatnie dźwięki skrzypiec i nagle droga do domu minęła trochę szybciej, nie? Ponadczasowy hit Z duszą od Zbyszka Wodeckiego. I takie też gramy dla was w SC2. Najlepsze. I to macie jak w banku. A propos banku. Jest afera bankowa w Polsce. Dyrektor oszukiwał klientów, kurczę. Przez piramidy finansowe. Zrobił piramidę finansową i klienci stracili przez dyrektora 9 milionów złotych. Dlatego ja proponuję, żeby zmienić nazwę stanowiska w banku. Z dyrektor na faraon. Och, on jak nikt inny zna się na budowaniu piramid.
1: SK2.
0: Władca pustyni Nilu, Dominik Dudek już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Tam dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata w wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej. Będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.com.pl.
12: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
13: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
12: Co nas czeka?
13: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
12: A Artbox Experience?
13: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
12: Zapowiada się dobra zabawa.
13: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: To będzie ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: BRO, czyli bro, i to jeszcze przed 17. W SC2 oczywiście, że będzie pięknie. Zaraz wchodzi tutaj prawdziwa królowa klimatu. Po prostu petardę energii. Kinga Baryga, która spędzi z wami popołudniowy wieczór i da wam to, co ma najlepsze. Same polskie hity. A o 17 najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Griglia calda.
18: A po polsku hot grill.

0: grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie.
9: I po reklamie.
10: To zerknijmy na to, co dzieje się w ulicach warszawskich. O tak, nie mogłam się wysłowić. Jest nieciekawie. Korkuje się w wielu miejscach, na przykład Wisłostrada, Wał Miedzyszyński, ale także Aleje Jerozolimskie. Tutaj dłużej postoicie. S8, no to już taki klasyk. Tu też jest ciasno. Kuba, dawaj jakieś dobre informacje pogodowe.
11: No są dosyć dobre. Dziś 26 stopni, jutro podobnie i bez pogodowych przeszkód. 21 maksymalnie w środę i tak przez drugą połowę tygodnia.
10: Lato!
11: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
12: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów Straży Pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczej pogotowia ratunkowego.
11: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służby trwa. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie swoją funkcję w środę. Jutro natomiast upływa kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Przypomnijmy, procedura wyłonienia kandydatów na nowego prezesa SN rozpoczęła się w lutym, a ze względu na brak potrzebnego kworum kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Jesteśmy dalece od tego, by straszyć się Bieszczadami, mówią naszemu dziennikarzowi leśnicy z terenów, na których niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów. Ich większa aktywność, jak zapewniają specjaliści, związana jest z porą roku i okresem godowym. Drapieżniki są jednak coraz bardziej zuchwałe. Czy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody jest możliwy? Nasz reporter Mateusz Chłystun szuka odpowiedzi na to pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
13: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
14: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
15: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
16: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
14: Pewnie.
11: A premiera reportażu Coraz bliżej siebie już o godzinie 19 na se.pl.
9: SK2 News, Warszawa.
11: Już w czwartek finał zwolnionych z teorii. To na stadionie Legii Warszawa. Ranking bazuje na wynikach projektów uczniów z całej Polski.
17: Jest taką wskazówką, które szkoły stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się w projekty społeczne.
11: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Uczniowie szkół średnich przez 8 miesięcy realizowali swoje pomysły, a projekty zrealizowało 10 tysięcy uczniów. Trwają zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego. Ten już 25 lipca. Lipca na dwóch dystansach.
10: Nareszcie. Tak mogą powiedzieć ci, którzy już z pracy wyszli i zaczynają wolne poniedziałkowe popołudnie. Szczególnie przy takiej pogodzie to jest bardzo dobra informacja. Nareszcie także zaśpiewa Męskie Granie Orkiestra 2026, bo to już za chwilę w Radiu SK2. Jest 3 minuty po godzinie 17. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pogoda w całej Polsce dopisuje. Wysokie temperatury zarówno w zbliżający się weekend, ale także w ciągu tego tygodnia się pojawią na termometrach. I eksperci i badacze mówią, że ta pogoda, czyli właśnie to słońce, wysokie temperatury, ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie. Bo jakoś tak nam się chce wstawać, chce nam się uprawiać różne sporty, aktywności na zewnątrz. Więc ja przychodzę do was z zapytaniem, jak tam wasze samopoczucie w poniedziałek? Czy jest na tak, czy na nie? Co się u was dzieje? Czy ten poniedziałek może się okazać fajnym działkiem? Dajcie znać koniecznie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańczyć.

0: Goja w zasięgu Twego wzroku. Tak Wam gramy w Radio SK2 26 minut po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I właśnie to jest ten moment, kiedy przenosimy się do 1985 roku, czyli dokładnie 41 lat temu powstał ten numer. Numer, który bardzo dobrze wszyscy znają. Krzysztof Krawczyk i Ostatni raz zatańczysz ze mną. To był przełomowy moment w życiu tego artysty, no bo po kilku latach spędzonych na emigracji w Stanach wrócił do Polski i właśnie stworzył ten kawałek. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Do dzisiaj porywa tłumy, bawią się przy nim na weselach, domu i polskich imprezach. A teraz my gramy Wam go w Radiu SK2. No to co? Krzysztof Krawczyk, Ostatni raz zatańczysz ze mną w Radiu SK2 specjalnie dla Was.

0: To jest dobry numer, który bardzo szybko wpada w ucho. To jest najnowszy numer od Mrozu. Mrozu nie ma miejsca jak dom, tak wam gramy w Radio SK2. Ja pytałam się was, jak wpływa na was ta pogoda w ten dzień na literkę P. Jak tam, co dobrego się dzisiaj wydarzyło? I Monika się odezwała właśnie a propos tego domu, że ona dzisiaj ma wolne, odpoczywa, relaksuje się i zaczęła już swoje pierwsze prace ogródkowe. No to Monika, pozdrawiamy. Mamy dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2 na tarasie. Taka kawka w kubku naszym czerwonym będzie smakowała zdecydowanie lepiej. I tego ci oczywiście życzę. I taki kubek ci wysyłam. A już za chwilę gram kolejne najlepsze polskie hity. I przypominam, że cały czas na Messengerze Radio SK2 możecie pisać, co was dzisiaj uszczęśliwiło. Czekam na wasze wiadomości, a za chwilę wracam razem z księżniczką od Sylwii Grzeszczak.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. O godzinie 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. T-Love, ale będzie także Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Auto w AAA Auto sprzedaje.

0: Dać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Zdaniem służb działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną, a na trasach lokalnych uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Prawo i Sprawiedliwość żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. To w związku z siłowym wejściem służby do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po fałszywym zgłoszeniu m.in. o pożarze. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia prowadzi prokuratura. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Zapytaliśmy więc naszych słuchaczy o ulubionego piłkarza w historii.
3: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak.
4: No chyba Lewandowski. Cristiano Ronaldo, Messi.
5: A to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
6: Lewandowski.
2: A z kibicami rozmawiał Dawid Bąk.
7: No to jak już przy tych piłkarzach jesteśmy, to proszę bardzo, jaki jest twój ulubiony piłkarz?
2: Nie, bałem się.
7: Wiedziałeś, że padnie to pytanie.
2: Polski Jakub tak. Błaszczykowski, mój imiennik.
7: Dobrze.
2: A zagraniczny Andrea Pirlo.
7: To mój kapustka, ale ja patrzę pod kątem przystojności. Pozdrawiamy serdecznie i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek równie przystojny Piotr Rubik i psalm dla ciebie. Tak będzie właśnie o 18.
1: SK2.

0: Dawid Podsiadło i sezon 16 minut po godzinie 18 w Radio SK 2. Swoją drogą ja pytałam was, co was dzisiaj uszczęśliwia, co wy robicie? I Krzysiek się odezwał. Hej, hej, ja po całym dniu w pracy właśnie wszedłem do piwnicy, aby kontynuować robotę nad regałem. No i na prośbę żony ten regał powstaje. I dopisał jeszcze później, że takie majsterkowanie relaksuje i uszczęśliwia najlepiej przy Radio SK 2 oczywiście. No to Krzysiu, my życzymy, żeby sprawnie ta praca ci szła. Swoją drogą, wiecie jak to jest, drodzy panowie? Wystarczy, że będziecie jak Krzysiek i zrobicie żonie to, o co was prosi szybciej niż na koniec roku.
1: SK 2.
0: A my teraz trochę się uspokajamy, wyciszamy. Krzysiu, ty tam sobie spokojnie pracuj i gramy Virgin i dwie bajki w Radiu SK2.

0: kwiat jabłoni. Było minęło 29 minut po godzinie 18, a swoją drogą jest takie jedno gniazdo w Polsce, o którym mówimy wszyscy. Na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki odbyło się całkiem niedawno wyjątkowe wydarzenie. Otóż specjaliści zaobrączkowali dwa pisklęta sokoła wędrownego. No bo jak się okazało, właśnie na pałacu, na 45 piętrze para stworzyła gniazdo i w tym gnieździe pojawiły się jajka, z których wykluły się pisklaki. Para jest złożona z samca hrabiego, bo takie nosi imię, i nowej, dzikiej samicy. No i oczywiście okazuje się, że teraz po raz pierwszy będą wychowywać młode, a wkrótce ruszy konkurs, w którym mieszkańcy zarówno Warszawy, jak i całej Polski będą mogli wybrać ptakom imiona. Takie informacje pojawią się na Facebooku Miasta Stołecznego Warszawa, więc warto ten profil obserwować. Będzie można także je podglądać na kamerach, więc my o wszystkim tutaj w Radiu SK2 na bieżąco będziemy Was informować. A teraz informujemy Was o tym, że gramy najlepsze polskie hity. Lori, Wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u Was, pomimo tego, że mamy dzisiaj poniedziałek, wszystko dobrze, a nawet bardzo dobrze.
1: SK

0: W Radiu SK2 możecie usłyszeć najnowsze numery od polskich artystów, tak jak właśnie ten Maciej Skiba i Wołam. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, ale też najnowsze, jak się okazuje, które czekają na was już w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca dwudziestka i tam zagłosujecie na wasz ulubiony numer. Kto wie, może to właśnie on pojawi się na szczycie w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka już w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
5: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
6: Co nas czeka?
5: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
6: A Artbox Experience?
5: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
6: Zapowiada się dobra zabawa.
5: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o Ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora Cię wyprowadzić.
10: Coś Ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Nie każdy dzień dziecka staje się wspomnieniem na lata, ale ten może, bo w Julinku czeka jedyny cyrkowy dzień dziecka, pełen magii, śmiechu i rodzinnych emocji. 30 i 31 maja zobaczycie wyjątkowy spektakl w 33 minuty dookoła świata. W wykonaniu uczniów szkoły cyrkowej będzie piana party, wodne szaleństwo, karuzele i prezent dla każdego dziecka. A dla najmłodszych bilet do 4 roku życia tylko 5 zł. Mały gość, wielka zabawa. Kup bilet na julinek.pl.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Może ostatni.
1: Krzysztof Zalewski, Kurier. Godzina 18 dobiega końca, to oznacza, że już po 19. Kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Możecie się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja do kogoś z Was już za chwilę, już za moment zadzwonię.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, check it out.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska

0: Z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i Polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Chruściak, witajcie. Jutro w Parku Pięciu Sióstr w ramach plenerowego kina filmy Diamenty. Start o 20.30, wejście jest bezpłatne. Jutro też Nordic Walking w Parku Praskim. Kto ma ochotę dołączyć, niech wpada o 18.00, zbiórka na rogu ratuszowej obok kościoła. A na terenie AWF w ten weekend Wawa Student Festival. Imprezę organizuje 6 uczelni, a na scenie pojawią się m.in. Guzior, Zalewski czy Nocny Kochanek.
9: 19 na zegarkach, a to oznacza, że już za moment pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2 do zgarnięcia gadżety radiowe. Oprócz tego oczywiście gram Wam dalej. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek godziny 19:00 Cleo. Za krokiem krok. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

0: To był Baim, modlitwa o złoty deszcz, a już teraz wspólnie pobawimy się w... Nie mów tak, nie mów nie, ale nam się tutaj podkłady pomyliły, natomiast jest z nami Bartosz. Halo, halo, cześć Bartoszu.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: No to ja chciałabym przypomnieć jeszcze, będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie, ale zanim to nastąpi, to ja jeszcze przypomnę ci zasady tejże zabawy. Czy ty jesteś gotowy?
1: Jestem.
0: Dobrze, no to ja przypominam zasady, zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtórzyły. To jest bardzo istotne. I jeżeli uda ci się przejść przez te wszystkie zasady, przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to?
1: No okej.
0: Dobrze, no to mam nadzieję w takim razie, że jesteś gotowy, że razem z nami się tutaj pobawisz. Uwaga, uwaga, startujemy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Czasami.
0: Leciałeś kiedyś samolotem?
1: Może.
0: A podróżowałeś pociągiem?
1: Bywało.
0: Podróżowałeś kiedykolwiek samochodem?
1: Możliwe.
0: Naprawdę?
1: Aha.
0: A na motorze?
1: Jakoś czasami.
0: Jakoś czasami. Dobrze, Bartoszu, bardzo ci dziękuję. Starałeś się. Nie było tutaj rzeczywiście słowa ani tak, ani nie, więc bardzo ci dziękuję. Oczywiście zgarniasz ode mnie kubek Radia SK2. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK2 i całą swoją rodzinę. Dziękuję.
0: Super, dzięki bardzo. Trzymaj się, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Sanach, Vito Bambino, ale jazz. To już teraz w Radiu SK2.

0: biegnij.
1: Ewa Farna i ewakuacja to za nami, a przed nami, no, cofniemy się trochę w czasie.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Cofamy się o 56 lat, moi drodzy. Tak, dokładnie tyle lat temu powstał ten ponadczasowy przebój Marka Grechuty i zespołu Anawa. Nie dokazuj, nie dokazuj, nie dokazuj. Pogodny, kabaretowy utwór, no, który opowiada o próbach zaimponowania ukochanej. Czy można się zainspirować? Ależ oczywiście, mam nadzieję, że wam się to uda. No to co, gramy. Marek Grechuta i nie dokazuj. W wehikuł czasu w Radiu SK2.

dusza śpiewa. Ustawiczo świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ania Karwan i nowość. Wiem, co było warto. Ania Karwan dzisiaj odwiedziła nas tutaj w studiu Radio SK2. Jak wyglądało to spotkanie z Kamilem Kowalskim? No to wystarczy, że zajrzycie na nasze social media. Na przykład na Instagrama, bo tam możecie zobaczyć relacje, ale możecie też zobaczyć zdjęcie z wizyty Ani Karwan. Zapraszamy, odwiedzajcie nasze social media, bo warto. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, już za chwilę Łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale będzie też Sarsa i Bronię się.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: czerwiec zbliża się wielkimi krokami, zbliżają się także wakacje, a to oznacza, że szykują się kolonie i inne wyjazdy, na przykład obozy sportowe. No to wtedy będziecie mogli śpiewać razem z kultem. Gdy nie ma dzieci, tak wam gramy w Radiu SK2 po godzinie 20. Kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Ania Dąbrowska, ale też Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama. Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agata Chruściak, witajcie. W czwartek zagra dla Was znany z Must Be The Music Bonaventura. To w ramach cyklu Live Music w podziemiach hotelu Belotto przy Senatorskiej, a patronem wydarzenia jest Radio SK2. A jeszcze jutro możecie zobaczyć muzyczny spektakl familijny Piraci z Plastiklandu, Sekrety Głębin. To w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej o 9, 11 i 13. Wstęp wolny, obowiązują wejściówki.
3: 20 wybiła, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Swoją drogą w całej Polsce pogoda piękna, więc opowiem Wam już za chwilę o tym, dlaczego warto przebywać na świeżym powietrzu. Bo jak się okazuje, są specjalne badania i eksperci sporo na ten temat mówią. Ale zanim to nastąpi, to gram Warius, Manx i Maj. No bo jeszcze końcówka tego maja, więc można takich numerów posłuchać. Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dress Cool. Cztery pory roku. My skupiamy się teraz na wiośnie i zbliżającym się lecie. Bo jak się okazuje, jest o czym mówić. Eksperci mówią, że ta pogoda, ta temperatura i w ogóle ten dłuższy dzień sprzyja pracy naszej głowy. No bo naukowcy mówią jasno, że 20 minut... Tyle wystarczy na świeżym powietrzu, żeby obniżył nam się poziom stresu. No bo można powiedzieć, po tym co tutaj przeczytałam w tych badaniach, że ten spacer działa trochę jak taki reset dla mózgu. Ale okazuje się, że to nie jedyne spostrzeżenie naukowców. Bo badania pokazują też, że ludzie, którzy mieszkają bliżej zieleni, mają lepsze samopoczucie psychiczne. A do tego jeszcze, uwaga, spacer po lesie naprawdę działa na organizm, bo obniża kortyzol, czyli hormon stresu, poprawia koncentrację i pomaga lepiej spać. Czy to nie są wystarczająco mocne argumenty, żeby właśnie teraz założyć buty, wyjść, wziąć ze sobą słuchawki, odpalić Radio SK2 na słuchawkach bądź w aplikacji i wyjść na spacer do lasu? Myślę, że tak. Więc wy ruszajcie w drogę, a ja gram dalej. Już teraz Reni Jusis, kiedyś cię znajdę.
1: SK2.

0: Roxana Węgiel, 26 minut po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, ale my nieprzerwanie gramy dalej. Choć zanim będziemy grać dalej wam kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze powiem o wiadomości, którą dostałam tutaj na Messengerze Radia SK2 od Wojtka. Wojtek napisał: tyle argumentów za, że aż brakowało tych przeciw i trzeba było te buty założyć i iść pobiegać. No to Wojtku, mam nadzieję, że już kilka kilometrów za tobą, że ty dalej biegniesz w rytm najlepszych polskich hitów. I tak, żeby tempo cały czas podtrzymać, to gramy dalej. Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Zamiast biegania można też pospacerować i pośpiewać, bo śpiewanie też spala kalorie.

0: Takie nowości, które szybko wpadają w ucho w Radiu SK2, to my bardzo, ale to bardzo lubimy. Ania Szlagowska i Ile. Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21, ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Jeszcze wspólnie spędzimy 20 minut z najlepszymi polskimi hitami. I już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce. No kto nie lubi tego numeru?
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: Zakopower i Boso. Tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą wyczytałam ostatnio, że boso, chodzenie boso po trawie bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę. Choć ja robiłabym to raczej w swoim własnym ogródku niż w jakimś parku miejskim, no ale próbować zawsze można. Ja dziękuję za dzisiaj, ja już idę, może niekoniecznie boso, ale zostawiam was z najlepszymi polskimi hitami, a my słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, dzięki i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Chruściak, witajcie. Jan Rozę spróbuje na specjalnej taśmie przejść między Pałacem Kultury a Warsaw Tower. To już w niedzielę. Wyzwanie będzie widowiskowe, bo wszystko będzie działo się na wysokości 180 metrów nad ziemią. Najlepsze drużyny Globu przyjadą do Warszawy na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Te startują 1 czerwca. Część spotkań oraz wejście do

0: sportowego miasteczka będzie bezpłatne.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Rozdział pierwszy. Czerwone gitary. Anno Mario, nie zadzieraj nosa. Trójmiejski tygiel muzyczny. Mówimy czerwone gitary, a myślimy Seweryn Krajewski. Chociaż lidera istniejącej do dziś grupy nie ma w jej składzie od 1997 roku. Wielbiciele zespołu nigdy też nie zapomnieli, jaką rolę w jego dziejach odegrał Krzysztof Klęczon, mimo że odszedł z formacji po 5 latach wspólnej działalności. Jednak grupa zapewne nigdy by nie powstała, gdyby nie śpiewający gitarzysta Jerzy Kosela. Należał do składu zaledwie przez 2 lata, ale wracał w jej szeregi jeszcze 3-krotnie. Zespół był jednak jego projektem, a Kosela bardzo konsekwentnie realizował swoje plany. Grupa powstała w Gdańsku, gdzie na początku lat 60. miała miejsce wręcz eksplozja talentów muzycznych. Nie tylko zresztą w Grodzie Neptuna, gdyż zespoły młodzieżowe powstawały także w Gdyni i Sopocie. Z tego powodu uważano Trójmiasto za kolebkę polskiego big beatu. W marcu 1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot odbył się koncert grupy Rhythm and Blues i właśnie ta data uważana jest za początek polskiego rocka. W Gdańsku rozpoczęli działalność Czerwono-Czarni, a w Gdyni Niebiesko-Czarni. W Trójmieście debiutował także Czesław Niemen, który początkowo trafił do Niebiesko-Czarnych. Z grupą tą byli też związani Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon. Nie bez przyczyny największą rolę w powstaniu europejskiego rocka odegrały Liverpool i Hamburg. Duże miasta portowe były odwiedzane przez tysiące marynarzy z całego świata, co miało decydujące znaczenie w kwestii przepływu i wymiany nowych trendów muzycznych. Poza tym członkowie załóg statków podczas pobytu w porcie zawsze lubili się zabawić, a do tego potrzebowali lokali z wyszynkiem i muzyką na żywo. Także w Trójmieście był znacznie łatwiejszy dostęp do płyt zachodnich wykonawców, które mimo horrendalnych cen znajdowały nabywców. Poza tym, od czego słynna pomysłowość Polaków? Skoro do kraju trafiały wydawnictwa z zachodu, zaczęły powstawać niewielkie prywatne firmy kopiujące poszczególne przeboje na pocztówki dźwiękowe. Odtwarzano je na gramofonach. Jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. O stereofonii nikt jeszcze wtedy nie słyszał, ale w zamian nośniki były relatywnie tanie. Początkowo rejestrowano na nich tylko jeden utwór, potem produkowano pocztówki z 2 piosenkami. Oczywiście takimi drobiazgami jak prawa autorskie nikt się nie przejmował. Było to klasyczne piractwo, podsumował Wojciech Mann, ale usprawiedliwiam je z uwagi na pożytki z niego płynące. Dzięki prywaciarzom pocztówkowym melomani mogli zaopatrywać się w substytut prawdziwych płyt gramofonowych z ulubionym repertuarem. Nieuświadomionym wyjaśniam, że pocztówki były nośnikiem podłej jakości dźwięku, zapisanego na tworzywie pokrywającym widokówkę albo wizerunek pięknego kwiatu. W środku była dziurka i po umieszczeniu na przykład zdjęcia Wawelu na talerzu gramofonu z głośnika chrypiał Elvis Presley. Jeszcze większą rolę odgrywały zachodnie rozgłośnie muzyczne z legendarnym Radiem Luksemburg na czele. Na początku lat 60. stacja kierowała swoją ofertę do młodych słuchaczy, emitując bezpośrednio z płyt muzykę z czołówek list przebojów. Program nadawano na falach długich i średnich, dzięki czemu audycji najlepiej słuchało się w Polsce po zmroku, co było jednocześnie najlepszym czasem antenowym. Z tego też powodu po latach Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfekt, śpiewał w autobiografii Był Luksemburg, chata, szkło, co doskonale oddawało nastroje panujące wśród ówczesnej polskiej młodzieży. Na początku lat 60. znany z tej piosenki wiatr odnowy przestał wiać, a w dorosłość wkraczało pokolenie niepamiętające wojny. Młodzi ludzie nie chcieli już dźwigać bagażu ideologicznego, który nachalnie oferowano im podczas szkolnych akademii. W zamian pragnęli żyć i się bawić. Wszelkie mody muzyczne, które przyszły z zachodu, miały posmak zakazanego owocu, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wprawdzie władze oficjalnie zwracały się przeciwko imperialistycznej zgniliźnie moralnej, jednak jazz i rock uznawano za swoisty wentyl bezpieczeństwa. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Polska młodzież miała śpiewać polskie piosenki, natomiast sam styl muzyczny nazwano mocnym uderzeniem, czyli big beatem. Nazwa rock and roll nie była tolerowana. Jednak nakaz śpiewania wyłącznie polskich piosenek nie do końca był przestrzegany. Wprawdzie niemal każdy początkujący zespół usiłował komponować własne utwory, ale w repertuarze dominowały przeboje z zachodu. Elvisa Presleya, Cliffa Richardsa, The Beatles, Rolling Stones, Animals i innych. Często z polskimi tekstami, gdyż angielska wymowa naszych wokalistów bywała problematyczna, a poza tym starano się nie zaogniać sytuacji. W pierwszej połowie lat 60. przez trójmiejską scenę muzyczną przewinęło się kilkadziesiąt zespołów. Większość z nich funkcjonowała bardzo krótko. Grupy rozpadały się i łączyły, dochodziło do roszad, muzycy grali w dwóch lub trzech składach naraz, a w cenie byli ci, którzy dysponowali własnym sprzętem. Zapotrzebowanie na zespoły grające do tańca było wówczas znaczne. Jak wiadomo, jeżeli jest popyt, jest też podaż. W szkołach na Wybrzeżu, wspominał Jerzy Kosela, także w podstawówkach zazwyczaj w soboty odbywały się wieczorki taneczne i zabawy szkolne. Trwały 3 do 5 godzin. Współorganizowały je dyrekcje szkół i komitety rodzicielskie, których przedstawiciele ustalali budżet takich imprez. Bilet wstępu kosztował 5 zł. Uczniowie z obcych szkół płacili 2 razy tyle. Trzej panowie K. Jerzy Kosela zaczynał karierę estradową w efemerycznej grupie Elektron, a później wraz z Franciszkiem Walickim założył Niebiesko-Czarnych. Walicki, dziennikarz muzyczny nazywany ojcem polskiego rocka, to on stworzył określenie Big Beat, był opiekunem wielu początkujących grup z Rhythm and Blues na czele, a do tego kompozytorem i autorem tekstów. Nie zawsze jednak udawało mu się znaleźć wspólny język ze swoimi podopiecznymi. Choć stworzył Czerwono-Czarnych, to po nieporozumieniach z dążącymi do większej samodzielności członkami grupy postanowił zorganizować im mocną konkurencję. Właśnie wtedy trafił na utalentowanego gitarzystę i wokalistę Jerzego Kosele. Ten miał jednak własne pomysły i wizje. Pragnął stworzyć zespół złożony z dobrych instrumentalistów i wokalistów, którego repertuar opierałby się na autorskich piosenkach. Podobnie jak to zrobili Beatlesi, którzy powoli odchodzili od grania standardów rockowych czy rock'n'rollowych. W Niebiesko-Czarnych poznał swojego rówieśnika, zdolnego gitarzystę Krzysztofa Klęczona, który dodatkowo dysponował barwą głosu nieco zbliżoną do tembru Johna Lennona. Z Niebiesko-Czarnych wywodzili się także Bernard Dornowski, gitara, i Henryk Zomerski, gitara basowa. Natomiast za bębnami miał zasiąść Jerzy Skrzypczyk. Nowa grupa otrzymała nazwę Pięciolinie, ale jej skład nie był jednak ustabilizowany, gdyż założyciel trafił do zasadniczej służby wojskowej. Wprawdzie realizował zaszczytny obowiązek jako kierownik biblioteki jednostki i muzyk zespołu wojskowego, ale oderwanie od Trójmiasta spowodowało pewne opóźnienie w realizacji projektu. Poza tym w składzie brakowało jego gitary i dlatego do formacji dołączyli bracia Tadeusz i Roman Mrozowie, co niebawem miało doprowadzić do pewnych kłopotów. Na próbach i koncertach pojawiał się także pewien mocno wyciszony młody wokalista, niejaki Seweryn Krajewski. Uczęszczał do klasy skrzypiec w średniej szkole muzycznej. Przyjaźnił się ze starszym o rok Konstantym Andrzejem Kulką. Natomiast Skrzypczyk uczył się tam w klasie perkusji. Stwarzało to pewne zagrożenie dla Pięciolinii, gdyż statut placówki zakazywał uczniom brania udziału w koncertach rockowych. Zatem zdarzało się, że gdy podczas imprezy muzycznej pojawiał się ktoś z kadry pedagogicznej, grupa traciła nagle jednego z wokalistów i perkusistę, gdyż obaj salwowali się ucieczką. Dla Koseli był to jednak tylko etap przejściowy, bowiem gitarzysta traktował zespół jako swoisty poligon doświadczalny. Dążył do powołania właściwej formacji. Zależało mu na wyselekcjonowaniu muzyków, którzy są nie tylko zdolnymi instrumentalistami, lecz także będą śpiewać i komponować. Analogie z The Beatles były oczywiste. Nic dziwnego, czwórka z Liverpoolu imponowała wtedy wszystkim na świecie. Koncepcje Koseli zdecydowanie odbiegały od ówczesnych obyczajów panujących nad Wisłą. Nikt nie wyobrażał sobie koncertu, by na scenie występował tylko jeden wykonawca, bez pomocy grupy solistów, konferencjerów czy nawet bez przerywników w postaci komików, parodystów, a do tego prezentował wyłącznie własny autorski repertuar. Kosela był jednak konsekwentny i ostatecznie Czerwone Gitary powołano do życia na początku stycznia 1965 roku w kawiarni Krystal w Gdańsku w Wrzeszczu. Miejsce, w którym zapadła ta decyzja, wybrano dość przypadkowo, a zadecydowała o tym awaria zasilania. Spotkanie miało się odbyć w niedalekim klubie Ster, wspomina Jerzy Skrzypczyk. Był to nasz sponsor, klub Stoczni Gdańskiej, czyli bardzo bogatej firmy, która nas ubierała i kupowała sprzęt. Tylko że w Sterze akurat zgasło światło. Cóż było robić? Szukaliśmy więc miejsca, gdzie można by tę kawę wypić. Okazało się, że 150 metrów dalej jest kawiarnia Krystal. I tam poszliśmy, gdyż mieli kawę i światło. Co ciekawsze, na spotkaniu pojawili się także ludzie raczej nie kojarzeni później z zespołem, jak chociażby Czesław Niemen. Był także Franciszek Walicki, który nawet zaproponował nazwę grupy. Jego pomysł okazał się zresztą znacznie lepszy niż propozycja Koseli, który chciałby formacja przyjęła nazwę Maskotki. Z kolei pomysł Walickiego nawiązywał do mody na kolorowe nazwy zespołów, a poza tym wskazywał najważniejsze instrumentarium. Inna sprawa, że jedynymi dostępnymi wówczas na rynku gitarami były czeskie Jolany, które oferowano wyłącznie w jednym kolorze, oczywiście czerwonym. Pierwszy koncert miał miejsce niewiele później w klubie stoczniowców w Elblągu. Zespół zresztą wystąpił jako pięciolinie, gdyż doszło do pomyłki przy drukowaniu plakatów. Pewnym zaskoczeniem była natomiast wiadomość, że w gdyńskim klubie Kolejarza zapowiedziano koncert innego zespołu o tej samej nazwie, który stworzyli byli gitarzyści kapeli Tadeusz i Roman Mrozowie. Poszliśmy tam wszyscy, wspominał Jerzy Kosela, i o mało nie doszło do mordobicia. W końcu osiągnęliśmy kompromis. Zespół, w którym grali bracia Mrozowie, zmienił nazwę na Pięć Linii. Kilka dni później czerwone gitary pojawiły się w sopockim Grand Hotelu. W okresie zimowym przenosił tam działalność klub Non-Stop, na co dzień mający siedzibę przy ulicy Drzymały w pobliżu plaży. Było to w tym czasie jedyne miejsce w Polsce, gdzie do tańca grały zespoły big beatowe z największymi gwiazdami tamtych lat. Kiedy zaczynaliśmy grać, wspominał Bernard Dornowski, mieliśmy bardzo podgórkę. Nie można było nosić długich włosów, nie można było głośno mówić, rock'n'roll czy big beat. Był to jedyny klub w Polsce, w którym młodzież spotykała się w wakacje i bawiła przy muzyce granej na żywo przez zespoły rock'n'rollowe. To był klub na miarę światową. Współpraca z Walickim nie trwała jednak długo. Ojciec chrzestny polskiego rocka nie wyobrażał sobie zespołu bez kilku solistów czy konferansjerów. Poza tym doszło do ponownych animozji z Koselą, ponieważ także pan Jerzy był typem człowieka, który wszystko chciał kontrolować. Na przykład gdy Skrzypczyk musiał uciekać ze sceny, bo na salę wkroczył jeden z jego nauczycieli, Kosela sam zasiadał za perkusją. Inna sprawa, że był typem technokraty. Opracował nawet regulamin dla zespołu, liczący 9 paragrafów i kilkanaście punktów. Uwzględnił także kary finansowe za spóźnienia lub niesubordynację, z alkoholem włącznie. I na swój sposób cel osiągnął, gdyż czerwone gitary uchodziły za najbardziej zdyscyplinowany zespół w Polsce. Wprawdzie Kosela zawsze twierdził, że w grupie panowała demokracja, a decyzje podejmowano większością głosów, ale jego zachowanie coraz bardziej przypominało dyktaturę. Nie chciał się z tym pogodzić Klęczon, który jako kompozytor większości materiału w coraz większym stopniu czuł się liderem. Dwóch liderów to jednak zbyt wiele jak na jedną grupę. Zwłaszcza, że niebawem pojawił się trzeci. Na miejsce Zomerskiego, który miał problemy ze służbą wojskową, do zespołu na stałe dołączył Seweryn Krajewski, który początkowo objął gitarę basową. Dużo komponował, był znakomitym wokalistą, co oprócz wielkich sukcesów wróżyło też poważne kłopoty. Historia nie jednej znajomości. Z klubem Non-Stop związane są też ważne wydarzenia z życia osobistego członków grupy, tam bowiem większość z nich poznała swoje przyszłe żony. Bernard Dornowski podczas jednego z koncertów wypatrzył w tłumie młodzieży interesującą dziewczynę. Chciał ją bliżej poznać, ale okazało się, że adorował ją także bardzo przystojny techniczny zespół. Jednak urodziwa 17-latka o imieniu Helena wybrała starszego o 5 lat muzyka, a pierwsza randka zakończyła się długim spacerem nad ranem po ulicach Trójmiasta. Następnie gitarzysta został zaproszony na śniadanie do domu swojej wybranki, gdzie gościnnie podjęła go matka dziewczyny. Okazało się to znakomitym rozwiązaniem, gdyż był nie tylko głodny, lecz także bez grosza w kieszeni. Niespełna 2 lata później Bernard poślubił Helenę. Także Jerzy Kosela znalazł swoje szczęście w Non-Stopie. Jana, jego wybranka, założyła się z koleżankami, że poderwie tego najmniej przystępnego członka zespołu. Rychło jednak okazało się, że Kosela też miał rywala, samego Zbyszka Cybulskiego. Aktor ironicznie nazywał gitarzystę bałałajkarzem, ale mimo to przegrał starcie o względy dziewczyny, czego do końca nie potrafił zrozumieć. Ostatecznie uznał jednak swoją porażkę, ale zagroził, że jeżeli Kosela skrzywdzi Janę, nie puści mu tego płazem. Inna sprawa, że muzyk i jego partnerka nie spieszyli się zbytnio z zalegalizowaniem związku. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 6 latach. W ten sposób Kosela stał się szwagrem Dornowskiego, gdyż Jana i Helena Krasówny były siostrami. Również Jerzy Skrzypczyk poznał swoją przyszłą żonę w sopockim klubie. Maria była zafascynowana perkusistą, on również darzył ją uczuciem. Znalazła się jednak życzliwa dusza, która wysyłała anonimy do matki dziewczyny. Informowano w nich, że Skrzypczyk jest bigamistą, a do tego dorobił się jeszcze gromadki nieślubnych dzieci. Z zarzutu bigamii, wyjaśniał muzyk, wytłumaczyłem się łatwo. Pokazałem dowód osobisty, bez śladu matrymonialnych adnotacji. Ale jak panią matkę przekonać, że nie jestem winny ani jednego ojcostwa? Żaliłem się kolegom, na co Krzysiek Klęczon pospieszył z życzliwą radą: przyprowadź te dzieciaki, niech się jej matka przekona, że nie są podobne do ciebie. Krzysztof Klęczon także poznał swoją przyszłą żonę w Non-Stopie. Alicja Cywińska była zatrudniona w ekipie organizacyjnej klubu, a para zwróciła na siebie uwagę już w dniu pierwszego koncertu nowej grupy w tym miejscu. Gitarzysta wpatrywał się w dziewczynę, ale po koncercie nie podszedł do jej stolika. Alicja dostała jednak zaproszenie na kawę od członków zespołu. W hotelowej kawiarni, wspominała, byłam jedyną dziewczyną i kiedy siedziałam z nimi przy stoliku, miałam wrażenie, że chcą mnie poderwać. I to wcale nie Krzysztof, który był wtedy trochę dupowaty. Raczej Benek Dornowski, Skrzypczyk i Kosela. Potem pojawiły się tam dwie dziewczyny. Jedną była Jana Kras, późniejsza i do końca żona Jurka Koseli, oraz jej siostra Helena, która została żoną Benka Dornowskiego. To właśnie dla Alicji Klęczon napisał historię jednej znajomości i kwiaty we włosach. Chociaż tak naprawdę skomponował tylko muzykę, gdyż tekst napisali inni autorzy. Jednak zgodnie z zaleceniami kompozytora. Wiele osób z pewnością dobrze pamięta charakterystyczny fragment pierwszej z tych piosenek: szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Był pies, wabił się Betsy, wspominała Alicja. Krzysztof go wytrenował, żeby nosił gazetę. Jerzy Kosela, który napisał tekst, oparł go na szczegółach naszej znajomości. Właściwie każda z tych piosenek, z którymi się utożsamiam, była napisana dla mnie. Zresztą autorzy znali nas osobiście, także bardzo często nasza znajomość stanowiła kanwę tekstu. Początkowo tekst historii jednej znajomości miał stworzyć Marek Gaszyński, ale Kosela stwierdził, że sam zrobi to lepiej. Muzyka i słowa powstały w odstępie kilku miesięcy, a jedynym fragmentem napisanym przez kompozytora jest słynne siala la la la la, otwierające każdą zwrotkę. Trudno by w tym miejscu nie nasunęły się skojarzenia z piosenką Baby It's You z debiutanckiej płyty The Beatles. Można wręcz mówić o inspiracji, chociaż utwór nie był autorstwa liverpoolskiej czwórki. Jednak John Lennon i jego koledzy odcisnęli na nim zdecydowane piętno. Natomiast humorystycznym akcentem jest tu fakt, że wspomniany pies nosił w pysku gazetę będącą organem prasowym KWPZPR w Gdańsku. Dziwne, że żaden cenzor nie uznał tego za skandal i piosenka bez większych problemów ukazała się w marcu 1966 roku na trzeciej epce, czwórce podwójnym singlu zespołu, a potem na pierwszym longplayu. Obecnie uważana jest przez melomanów za jeden z utworów stryptyku o nadmorskiej miłości, w skład którego wchodzą jeszcze Wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego i Spacer dziką plażą Stana Borysa. Gdy jeden z autorów niniejszej książki, jeszcze jako licealista, po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę, to jako romantyczny i wrażliwy młody człowiek był święcie przekonany, że fraza o psie niosącym w pysku głos wybrzeża dotyczy szumu fali wiatru, że jest to poetycka przenośnia, a zwierzak zanosi się radosnym szczekaniem z powodu pięknych okoliczności przyrody. Jakież było jego rozczarowanie, gdy okazało się, że autorowi tekstu piosenki chodziło o partyjną gazetę. Alicja i Krzysztof pobrali się w Katedrze Oliwskiej w Boże Narodzenie 1967 roku. Świadkami mieli być Ada Rusowicz i Czesław Niemen, którzy wówczas tworzyli parę. Jednak wokalista nieoczekiwanie wycofał się w ostatniej chwili. Pojawiły się więc pewne komplikacje. Na 3 dni przed ślubem, wspominała pani Alicja, Czesiek zadzwonił do Krzysztofa i mówi: słuchaj, ja mam problem. Czy Ada będzie świadkiem na twoim ślubie? Co za pytanie, przecież wszystko ustalone, jutro przyjeżdża. W takim razie ja nie mogę być świadkiem. I zaczęli się kłócić przez telefon. Musieliśmy na gwałt znaleźć kogoś innego. Na szczęście zgodził się Benek Dornowski. Alicja i Krzysztof uchodzili za zgodne małżeństwo. Rozłączyła ich dopiero przedwczesna śmierć gitarzysty. Natomiast zdecydowanie bardziej dramatyczne okazało się życie osobiste Seweryna Krajewskiego. Przez 2 lata był związany z Urszulą Sipińską. Plotkowano nawet o ich ślubie. Potem spotykał się z Ireną Jarocką, ale i ta znajomość nie przetrwała. Być może zdecydował o tym fakt, że Krajewski doczekał się wówczas córki z 18-letnią fanką. Przez lata nie chciał jej uznać. Ostatecznie jednak sąd w 1976 roku potwierdził jego ojcostwo i zasądził alimenty. Kilka lat temu muzyk podważył te ustalenia, powołując się na testy DNA. Sprawa do dzisiaj nie znalazła rozstrzygnięcia. W 1974 roku Krajewski poślubił młodszą o 8 lat Elżbietę, ale małżeństwo nie przetrwało rodzinnej tragedii. Gdy w 1990 roku w wypadku samochodowym zginął ich młodszy syn Maksymilian. Małżonkowie przez lata pozostawali w separacji i ostatecznie rozwiedli się w 2017 roku. Na szczycie. Kosela mógł być dyktatorem, ale miał też znakomity zmysł organizacyjny. Doskonale wiedział, jaki przekaz kierować do młodzieży. Slogan reklamowy, że grupa gra i śpiewa najgłośniej w Polsce, był prawdziwym strzałem w dziesiątkę, chociaż ze względów cenzuralnych został poprawiony. Początkowo brzmiał bowiem, że czerwone gitary grają i drą się najgłośniej. Grupa szybko uzyskała ogólnopolski rozgłos, do czego przyczyniły się pierwsze nagrania radiowe. Dokonano ich w maju i we wrześniu 1965 roku, a ich emisja zapewniła formacji zainteresowanie fanów w całej Polsce. Utrwaliły je 3 czwórki, które ukazały się w okresie od listopada 1965 do marca następnego roku. Zespół grał także wiele koncertów w kraju, czego przykładem jest 3-miesięczna trasa po miastach i miasteczkach 10 województw. Członkowie kapeli nigdy zresztą nie ignorowali nawet niewielkich miejscowości, co jeszcze bardziej podnosiło ich popularność. Jednak najważniejsza chwila nadeszła w październiku 1966 roku, gdy zespół zarejestrował materiał na swój pierwszy long play. Podobno zadecydował o tym fortel Jerzego Koseli. Ten człowiek miał jednak głowę na karku i wiedział, jak z niej korzystać. Czerwone gitary grały od 2 lat, wspominał Jerzy Skrzypczyk, i w związku z tym obejrzały nas setki tysięcy ludzi. I ci ludzie zaczęli do nas pisać prośby o nasze piosenki, o nagrania. Skąd je wziąć? Przecież nie my decydowaliśmy o nagraniu longplaya. Wtedy cwany lisek Jurek Kosela zebrał te wszystkie listy do worka i wysłał to do dyrektora polskich nagrań. Gdy ten zobaczył, że święty Mikołaj przyniósł mu 13 kg listów, a wszystkie dotyczyły nagrań, łaskawie zezwolono nam nagrać płytę. Mieliśmy na to 2 dni. Obecnie wydaje się, że nagranie płyty w 2 dni jest niemożliwe, ale wówczas technika nie była jeszcze tak skomplikowana. Zamiast wielośladów, tylko wąska taśma w 2-ścieżkowym magnetofonie. W efekcie na 1 ścieżkę nagrywano podkłady muzyczne, a na 2 partie wokalne. Całość wyglądała bardzo prymitywnie, ale warto pamiętać, że w podobny sposób 4 lata wcześniej Beatlesi rejestrowali swój debiutancki album. Zajęło im to zresztą jeszcze mniej czasu, gdyż uwinęli się w zaledwie 10 godzin. Czasy wielomiesięcznej pracy w studiu nagraniowym miały dopiero nadejść. Szybkie tempo pracy czerwonych gitar może wzbudzać uznanie, ale jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że album ukazał się już po 2 miesiącach. To było coś wyjątkowego, gdyż dotychczas takiej sprawności wydawniczej gospodarka socjalistyczna jeszcze nie zanotowała. Inna sprawa, że starano się zdążyć przed gwiazdką, bowiem zbliżające się Boże Narodzenie miało wywindować sprzedaż. Nie obyło się jednak bez pewnego humorystycznego akcentu, który można docenić dopiero po latach. Płytę tłoczono bowiem na zlecenie wytwórni Polskie Nagrania w zakładach chemicznych imienia bohaterów Studzianek w Pionkach. Firma była bardziej znana z produkcji prochu, amunicji i materiałów wybuchowych, a płyty, które tam powstawały, nosiły logo Pronitu. Ich dystrybucją zajmowały się Polskie Nagrania, a później także inne przedsiębiorstwa państwowe. Wifon, Ton Press. Jak przystało na płytę powstałą w zakładzie o tak specyficznej specjalizacji, materiał zamieszczony na niej był prawdziwie wybuchowy. Czy zresztą mógł być inny, skoro zarejestrował go zespół grający i śpiewający najgłośniej w Polsce? Longplay otrzymał tytuł To właśnie my i zawierał 14 utworów, które łącznie trwały niespełna 40 minut. 5 piosenek Krajewskiego, 4 Klęczona, po jednym Koseli i Dornowskiego oraz utwór niezwykle wówczas popularnego w kraju włoskiego piosenkarza Marina Mariniego, znany z przeboju Nie płacz, kiedy odjadę. Do tego jeszcze 2, pod którymi wspólnie podpisali się Krajewski i Klęczon, a najwięcej tekstów obok Koseli napisał Marek Gaszyński. Płyta okazała się największym hitem w dotychczasowych dziejach polskiej fonografii. Jej pierwsze wydanie rozeszło się w nakładzie 175 tysięcy egzemplarzy. Pierwsze pęknięcie. Gdy fani szturmowali sklepy muzyczne, by zakupić debiut płytowy zespołu, kwintet czerwonej gitary zamienił się w kwartet. Na odejście zdecydował się bowiem jego założyciel Jerzy Kosela. Uznał, że jego obecność w składzie stała się zbędna i 10 dni po wydaniu pierwszego longplaya ogłosił swoją rezygnację. Zrobił to zresztą jak najbardziej oficjalnie, wręczając Dornowskiemu, będącemu sekretarzem formacji, pisemną dymisję z funkcji kierownika grupy i jej członka z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pan Jerzy zawsze przywiązywał wagę do spraw formalnych. Faktycznie pozostał w składzie do 20 marca następnego roku, kiedy to w Poznaniu po raz pierwszy wystąpił na estradzie z zespołem. Od tamtej pory koncentrował się już na innych projektach. Trudno jednoznacznie wyjaśnić przyczyny decyzji Koseli. Jedną z nich był zapewne konflikt z Klęczonem, któremu zarzucał niepoważne traktowanie spraw organizacyjnych. Czarę goryczy przepełniły 2 koncerty odwołane w grudniu 1966 roku z powodu sprzeciwu gitarzysty. Klęczon nigdy nie ukrywał, że nie podoba mu się, iż Kosela, jako kierownik zespołu, dostaje wyższe stawki niż reszta grupy. Poza tym nie aprobował dyscypliny narzuconej zespołowi przez pana Jerzego. Miał duszę rockmana ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zdecydowanie wolał luz i improwizację, a nie sztywne ramki regulaminów. Natomiast gdy do grupy dołączył Krajewski, stało się jasne, że to właśnie rywalizacja między nimi będzie tam motorem napędowym. Jednocześnie Klęczon nabrał też zwyczaju, by negować wszystkie decyzje kierownika kapeli. Nie analizował ich, nie chciał dyskusji, tylko sprzeciwiał się dla samej zasady. Rozkwitał twórczo i czuł się przez kolegę bardzo skrępowany. Natomiast pan Jerzy tylko grał i powoli zamieniał się w biurokratę. Miałem do wyboru 3 możliwości, tłumaczył po latach Kosela. Usunąć Klęczona z zespołu, znosić to wszystko dalej albo odejść. Gdybym usunął Klęczona, to miałby do mnie żal do końca życia, lecz zespół bez niego dałby sobie radę. Na tyle dobrze komponował już Krajewski. W sytuacji drugiej chyba bym zwariował. Zresztą wtedy wyrosły mi pierwsze siwe włosy. No i wybrałem 3 wyjście. Pozostali członkowie grupy mieli na ten temat własne zdanie, a każdy z nich inaczej tłumaczył przyczynę odejścia Koseli. Krajewski uważał, że szef zrezygnował z powodów muzycznych, gdyż nie sprawdzał się jako gitarzysta i zaniżał poziom. Podobno Klęczon ostro go strofował, twierdząc, że chyba już dosyć tego kiepskiego grania. W efekcie Kosela miał zostać psychicznie zmuszony do tego, by odejść, gdyż Klęczon miał odwagę, by mu powiedzieć, że jest za słaby. Inne zdanie wyrażał Jerzy Skrzypczak. Nie sądzę, żeby Kosela odszedł ze względów muzycznych. Na gitarze dawał sobie radę, nawet z Klęczonem prowadzili udane gitarowe dialogi. Przyczyną był natomiast jego pozamuzyczny konflikt z Klęczonem. Krzysiek mówił, nie będę płacił na te pierdolone fundusze. Klęczon trochę czasami się spóźniał na próby, to też Kosele denerwowało. Zaczął estradowo i kompozytorsko dominować, ale Kosela nie był o to zazdrosny. Krzysiek był wybuchowy, gwałtowny, ale gniewał się tylko przez 15 minut. Potem przepraszał i zapominał, a Kosela był bardziej pamiętliwy. Chyba jednak nie do końca, gdy bowiem w czerwcu 1994 roku zorganizowano koncert poświęcony muzyce zmarłego 13 lat wcześniej Krzysztofa Klęczona, pojawił się na estradzie, jako jedyny z członków Czerwonych Gitar. Jerzy Kosela po odejściu od macierzystego zespołu założył własną grupę, bez większego powodzenia. Był też promotorem innych artystów. Komponował, otworzył nawet własne studio nagrań. przez 15 lat pracował jako prezenter dyskotekowy. Niespodziewanie w 1991 roku ponownie pojawił się w składzie Czerwonych Gitar, ale dwa lata później odszedł z powodu konfliktu z Krajewskim. Jednak gdy Seweryn zrezygnował ze współpracy z grupą, Kosela znów znalazł się w jej składzie. Ostatecznie musiał jednak zrezygnować w 2016 roku ze względu na stan zdrowia. Zmarł w styczniu następnego roku.
2: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
0: Aleksandra Bletek, znana szerzej jako Bletka. Jeszcze kilka lat temu była studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziewczyną, która śpiewała dla znajomych i okazjonalnie wrzucała nagrania do internetu. Dziś jest jedną z najgłośniej komentowanych postaci młodej polskiej sceny muzycznej. W krótkim czasie zyskała popularność, o jakiej inni marzą przez lata. I choć wiele osób kojarzy ją przede wszystkim z przeboju Taxi, jej droga jest znacznie ciekawsza. Pełna niespodzianek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i co najważniejsze, muzyki, która trafia prosto w serca młodych ludzi. Więcej o tym dowiecie się oczywiście z magazynu Historia Polskiej Muzyki. Kasia Grodzka, zapraszam.
1: Historia Polskiej Muzyki.
0: Bletka urodziła się i wychowała w Krakowie. Od najmłodszych lat interesowała się sportem. To właśnie on miał być jej główną ścieżką rozwoju. Wybrała studia na Akademii Wychowania Fizycznego, a śpiew traktowała jako pasję, czyli coś, co sprawia radość, ale niekoniecznie musi stać się zawodem. Zresztą sama przyznawała w wywiadach, że nie myślała o muzyce na poważnie, aż do momentu, gdy zaczęła nagrywać swoje pierwsze piosenki. To były proste, szczere utwory, które nie miały wielkiego budżetu, ani też promocji, ale zwracały uwagę autentycznością i charakterystycznym głosem.

Pierwszy singiel zatytułowany Teraz wiem przeszedł raczej bez większego echa, ale otworzył jej drzwi do świata muzyki. Zainteresowało się nią środowisko hip-hopowe i właśnie wtedy w jej życiu pojawił się Kizo, raper, który w tym czasie był już jedną z największych gwiazd polskiego rapu i pop-rapu.

Kto dostrzegł w Bledce coś wyjątkowego? Nie tylko głos, ale i sposób, w jaki łączyła wrażliwość z energią. Efektem tej współpracy był utwór Taxi, single, który w kilka tygodni stał się absolutnie

0: miniony wyświetleń w serwisach streamingowych, viralowy sukces na TikToku i radiowe listy przebojów, w tym także Radia SK2, które zdominował przez długie tygodnie. Taxi szybko otworzyło status potrójnej diamentowej płyty, osiągnięcie, które dla debiutantki jest czymś niemal nie do uwierzenia. I właśnie wtedy Bledka przestała być anonimowa. Jej kariera nabrała tempa, jakiego nie da się zatrzymać.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Po Taxi przyszły kolejne sukcesy. Bledka związała się z profesjonalną agencją, co pozwoliło jej skupić się na muzyce w pełni. Razem z Kizo nagrała dwa albumy, Pato Pop Vol. 1 i Pato Pop Vol. 2. Pierwszy pokrył się podwójną platyną, a drugi szybko zdobywał kolejne wyróżnienia. Z tych płyt pochodzą takie hity jak Hero, nagrodzony potrójną platyną,

stwierdziły, że Bledka nie jest jednorazowym zjawiskiem, ale artystką, której głos stał się symbolem całego nurtu poporapowego. Nie można jednak mówić o Bledce tylko w kontekście jej współpracy z Kizo. Równolegle zaczęła tworzyć własne solowe numery, w których pokazuje inną stronę swojej osobowości. Utwory takie jak Trochę lżej,

0: Przede wszystkim się śni.
1: Widać w nich, że potrafi poruszać się nie tylko w dynamicznych radiowych refrenach, ale także w intymnych elektronicznych aranżacjach. Co ważne, większość tekstów Ola pisze sama, a to daje jej autentyczność, której nie da się udawać. Jej muzyka to opowieści o emocjach, o miłości, zagubieniu, szukaniu własnego miejsca i równowagi. I być może właśnie dlatego tak dobrze trafia do młodej publiczności. Fani widzą w niej kogoś bliskiego, kogoś, kto przeżywa podobne rozterki. To także powód, dla którego Bledka jest dziś określana mianem głosu pokolenia streamingu. Na koncertach Bledka przyciąga tłumy, i tu też ciekawostka, wielu fanów podkreśla, że na żywo brzmi jeszcze lepiej niż w nagraniach studyjnych. Publiczność śpiewa z nią każdy refren, a atmosfera przypomina wielkie muzyczne święto. Media ochrzciły ją królową refrenów, ale sama Bledka często podkreśla, że zależy jej na czymś więcej. Chce być pełnoprawną artystką, której twórczość broni się sama. Warto wspomnieć o jej innych głośnych kolaboracjach. Singiel Róż, nagrany wspólnie z Jonatanem i Gipsem, zdobył diamentowy status. Utwór Dolce Vita, w którym pojawiła się obok Kizo i Szpaka, pokrył się podwójną platyną. Te współprace pokazują, że Bledka potrafi odnaleźć się w różnych klimatach i że artyści z najwyższej półki chcą z nią współpracować. A jak wygląda jej życie poza sceną? No tu oczywiście wracamy do ukochanego sportu. Bledka wciąż studiuje na AWF-ie, nie porzuciła swojego zainteresowania aktywnością fizyczną. W wywiadach mówi, że treningi pozwalają jej zachować równowagę i odporność psychiczną w świecie show biznesu. To interesujący kontrast. Z jednej strony wielkie sceny i błysk reflektorów, a z drugiej codzienne zajęcia sportowe i zwyczajne życie studentki.
0: Historia polskiej muzyki.
1: Rok 2024 i początek 2025 to prawdziwy przełom. Bledka przez 16 tygodni utrzymywała się na szczycie Billboard Poland Songs, co jest imponującym wynikiem nawet dla doświadczonych gwiazd. Jej utwory regularnie trafiają na listy przebojów, a profile w mediach społecznościowych rosną w zawrotnym tempie. Stała się też inspiracją dla innych młodych artystek, które widzą w niej dowód na to, że w krótkim czasie można osiągnąć naprawdę wiele, jeśli tylko ma się talent, determinację i trochę szczęścia. Co dalej? Bledka pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem. Zapowiada, że będzie to płyta bardzo osobista, bardziej refleksyjna, ale jednocześnie różnorodna muzycznie. Marzy o tym, by jej twórczość wyszła poza Polskę. Chciałaby współpracować z zagranicznymi producentami i artystami. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju jej kariery, to wcale nie wydaje się tak bardzo odległe. Podsumowując, Bledka to przykład artystki, która w krótkim czasie zdołała osiągnąć ogromny sukces. Od nieznanej studentki z Krakowa do wokalistki z diamentowymi singlami, współpracującej z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej. Jej historia pokazuje, jak bardzo zmienia się dziś polski rynek muzyczny, jak internet i streaming potrafią błyskawicznie wynieść kogoś na szczyt. Ale jednocześnie to opowieść o talencie, autentyczności i ciężkiej pracy, które są fundamentem każdego prawdziwego sukcesu i każdego prawdziwego artysty.

0: Magazyn lokalny.
1: Zapraszam, Anna Łobocka. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo będzie miała ośrodek na Pradze Północ. Pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami oraz rozwój innowacyjnych projektów. O szczegółach inwestycji Małgorzata Zawada.
2: Centrum Cyberbezpieczeństwa ma mieć 4 kondygnacje i ponad 7700 m2. W środku powstaną krajowe centra i supernowoczesne laboratoria. Jak zaznacza Rafał Trzaskowski, prezydent miasta,

0: Tego typu inwestycje umacniają Warszawę jako ośrodek technologiczny.
1: Bardzo się cieszę z tego, że podjęliśmy razem taką decyzję, dlatego że Warszawa buduje się jako stolica i jako metropolia, która stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale również na wiedzę i na rozwój technologii. I to centrum NASK-u się idealnie wpisuje w nasze priorytety. Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy. Odporność to jest to słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, jak i na świecie. Pracujemy nad wzmocnieniem swojej odporności, również pozyskując europejskie pieniądze i starając się budować dokładnie tego typu inwestycje, które to odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy wzmacniają. Ale oprócz tego oczywiście Warszawa stawia na nowe technologie i to centrum będzie szansą na to, żeby na mapie miasta pojawił się jeszcze jeden ośrodek, bardzo dla nas istotny, w którym znajdą pracę specjaliści. W związku z tym też będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa. I Warszawa dalej będzie się wzmacniać jako hub technologiczny, a o to nam dokładnie chodzi. Hub, który dokłada się do naszego rozwoju, a przy okazji dba o bezpieczne funkcjonowanie miasta i wszystkich usług, które miasto zapewnia, dlatego że cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest fundamentalne właśnie dlatego, żeby każde miasto mogło funkcjonować i żeby wszystkie usługi, które miasto zapewnia, mogły funkcjonować w sposób niezakłócony. Drodzy Państwo, z NASK-iem Warszawa współpracuje od 2 lat w programie Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa, które właśnie wzmacnia naszą odporność, ale również przy wzmacnianiu naszego systemu i wcielaniu w życie naszego systemu EZD, który pozwala nam na elektroniczny obieg dokumentów w największym urzędzie w Polsce. Ale chciałem też powiedzieć przy tej okazji, że Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa podpisało z NASK umowę o przeprowadzeniu audytu w kluczowych spółkach dla miasta. Ten audyt bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważny w związku z tym, że dzisiaj cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, z którym każdy musi się zmierzyć w dobie kryzysów, które niestety, ale są coraz bardziej poważniejsze. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z tej współpracy z samym NASK-iem i z ministerstwem i mam nadzieję, że ta instytucja będzie dobrze służyła i krajowi, ale również Warszawie.
0: Na centrum ma zostać przekazane ponad 360 milionów złotych. Tak mówi Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.
2: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest na absolutnym priorytecie polskiego rządu. Inwestujemy miliardy złotych. Dzisiaj informujemy Państwa, że spełniamy obietnicę, realizujemy projekt, który właśnie przedstawiamy Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ponad 360 milionów, nie tylko na twardy sprzęt, na walkę, ale przede wszystkim również edukację, szkolenia, które są niezwykle kluczowe, bo nie tylko sprzęt w cyberbezpieczeństwie odgrywa rolę, ale również kompetentny i doświadczony człowiek. Bardzo serdecznie również dziękuję Departamentowi Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, bowiem bez ich zaangażowania, bez ich pracy i współpracy z NASK-iem i miastem ten projekt nie miałby szansy realizacji.
0: Projekt dostał już pozwolenie na budowę. W kolejnym etapie zostanie wybrany wykonawca inwestycji. O tym, jak będzie wyglądać budynek, opowiedział Radosław Niekiel, dyrektor NASK.
3: Pozwolenie na budowę to bardzo ważny element procesu inwestycyjnego. Trudny także dlatego, że teren, na którym się znajdujemy, jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z tym to, co Państwo zobaczą, musiało zostać uzgodnione z konserwatorem i musi być w zgodzie z poszanowaniem przestrzeni, a także historycznego elementu tej części Warszawy. Choć ten budynek jest bardzo ważną częścią tego projektu, dlatego że stworzy przestrzeń do tego, żeby te szkolenia, które już teraz realizujemy między innymi dla samorządowców z obszaru cyberbezpieczeństwa, prowadzić w warunkach, które pozwolą lepiej przyswajać wiedzę, prowadzić ćwiczenia na rzeczywistych systemach, pokazywać urządzenia i pokazywać sytuacje, pokazywać pewne zdarzenia i uprawdopodobniać to, z czym faktycznie będą musiały sobie radzić te osoby, które szkolimy. Ale to także laboratorium odzyskiwania danych, które będzie wspierać jednostki w odzyskiwaniu danych po atakach różnego typu. To także kwestia certyfikacji cyberbezpieczeństwa i laboratoriów, które pozwolą prowadzić tą certyfikację także dla projektów urządzeń, które mają charakter niejawny do poziomu tajnego. Co ważne, dzisiaj spotykamy się tutaj z okazji pozwolenia na budowę i ten budynek będzie tutaj obok powstawał, natomiast ważne jest to, że te laboratoria, o których mówiłem, już działają. One powstały, zostały wyposażone w sprzęt i w ramach obecnych możliwości lokalowych, w ramach obecnych możliwości fizycznych działają, chociaż nowa siedziba to oczywiście nowe możliwości dla tych laboratoriów i zupełnie inna skala. I o tym też warto pamiętać. Warto, żeby Państwo mieli świadomość, że ten budynek powstaje na terenie, który jest objęty ochroną konserwatorską, co oznacza konkretny jego kształt i także fakturę, fasadę tego budynku, taką, która nawiązuje do tych historycznych zabudowań koszar, które mamy za nami. Ciekawostką jest także to, że w ramach tego pozwolenia na budowę i w ramach uzgodnień z konserwatorem zabytków, NASK odbuduje tutaj na tym terenie budynek, który był kiedyś składem broni. I to jest też bardzo ciekawy budynek, bo to jest budynek, który ma 4 izby, ale nie ma między nimi wewnętrznego przejścia, a same ściany wewnętrzne to jest około 1,5 metra grubości, więc taki budynek. Są tutaj jego ruiny na działce, odbudujemy po to, żeby zachować też tą historyczną wartość tej części Pragi. I zamienimy ten budynek w takie małe Muzeum Polskiego Internetu, bo NASK jako instytucja podłączał Polskę do internetu.
4: E-hulajnogi z zakazem wjazdu także do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej nie można było się nimi poruszać m.in. na Starówce w Ogrodzie Krasińskich i Łazienkach Królewskich. Ale to nie jedyne zmiany, jakie zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę. Na przykład tutaj, na Placu Centralnym, czy na ulicy Zgoda, czy Złotej.
4: A to możliwe dzięki porozumieniu, jakie Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich podpisał z operatorami hulajnóg. Trwają zapisy na lato w mieście. W ramach akcji uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? O tym Małgorzata Zawada.
0: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
6: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
0: Lato w mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
6: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim ZOO, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16.
0: Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 18 maja o godzinie 16.
6: Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
0: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w mieście.
4: Miasto ostatecznie przejęło dom przy ulicy Kuszniczej na warszawskiej Białołęce. Budynek przeszkadzał w budowie drogi dojazdowej do skrzyżowania przy trasie toruńskiej. Właściciel budynku i działki nie chciał się zgodzić na wywłaszczenie. Jego zdaniem ratusz za nisko wycenił nieruchomość. Ostatecznie sąsiedzi przekazali klucze urzędnikom, a rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Jestem sąsiadem pana Czarka Lusińskiego.
8: Pan w imieniu pana Czarka dzisiaj przekazał klucze miastu.
7: Ponieważ pan Czarek jest na placówce w Paryżu służbowo, w związku z czym on nie miał możliwości tych kluczy przekazać osobiście.
8: Bez walki w cudzysłowie, na spokojnie?
7: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem, odwołania od wyceny nieruchomości i tak dalej. Natomiast no, te wyceny, z tego co ja słyszałem, co mi opowiadał, jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna i wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego w asyście policji siłowo. Tak? No więc to nie było sensu, w związku z czym klucze zostawił.
8: Budynek stoi, prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony, nie wiadomo.
7: Będzie zburzony, tak jest. Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
8: Niech pan powie tak z punktu widzenia mieszkańca i też sąsiada pana Cezarego, no, któremu de facto odebrano w jakiś sposób dom. Jak pan myśli, to jest potrzebna inwestycja, ważna, żeby tak blisko domów tutaj budować taką drogę?
7: Według mnie inwestycja jest w ogóle chybiona. Z takiego względu, że jeżeli jest to tylko połączenie ronda z ulicą Białołęcką, przy nieposzerzeniu ulicy Białołęckiej, to cały ten korek, który jest, powiedzmy, w tej chwili tam przy rondzie, się przeniesie tu, ponieważ dalej w Białołęcką będzie zwężenie do jednego pasa. W związku z czym nic to nie zmienia. Mało tego, projekt przewiduje likwidację zatok autobusowych, więc wiadomo, że na jednej jezdni to te korki będą jeszcze większe. Tak? Więc tutaj no, sytuacja jest
8: taka. A państwo de facto zostaniecie na takiej wyspie otoczeni?
7: Zostaniemy na takiej wyspie otoczeni, tak, czy ruchem dookoła.
9: Nie dostaliśmy żadnego powiadomienia ze strony miasta, że taka inwestycja będzie przebiegała pod naszymi oknami, że będzie realizowana w takim bądź w innym kształcie. To uważam, że to kiedyś było nie do pomyślenia i wygląda na to, że miasto po prostu jakąś taką wykazuje, no jakąś taką arogancję władzy, bo no chyba gdyby to dotyczyło kogoś bardzo ważnego, to potrafiłby zająć stanowisko, że to nie chodzi o to, żeby takie inwestycje całkowicie blokować, bo ja rozumiem, że jest wyższe dobro, ale no jakieś zachowane drogi powiadomień powinny być zachowane. Poza tym tutaj, tak jak mówię, rozmawiałam z urzędnikami, to oni nic nie wiedzą, są z innego oddziału. No to tak nie powinno to wyglądać. Wydaje się, że to sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej musiał zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. Uważam, że wtedy zgodnie z prawem. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby za zamierzchłych czasów zabieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy. Te pieniądze, które zaproponowano sąsiadowi, są w ogóle nie do przyjęcia w warunkach warszawskich, w tym punkcie Warszawy. To, co się ze strony miasta dzieje, jeśli chodzi o formę załatwiania tych spraw, jeśli chodzi o wywłaszczenie, czy też powiedzmy samą budowę, uważam, że jest nie do przyjęcia.
8: Czyli podsumowując, jeśli dobrze rozumiem, to po prostu państwa nagle obudziły koparki, można powiedzieć, sprzęt ciężki, tak?
9: Oczywiście jest jakiś przekaz, że ta sprawa dojdzie do skutku, bo tutaj sąsiad też, no, mamy jakiś tam relacje, ale kontakt. Natomiast no to kiedy to nastąpi, w jakiej formie i jak to się będzie odbywało, to nie. I tak jak mówił mąż wcześniej, ta sprawa, żeby przy okazji takiej inwestycji nie zrobić kanalizacji, kiedy to się mówi, że to są rzeczy no jednak bardzo istotne w tym mieście, no to uważam, że prawie w środku Warszawy, no bo już w tej chwili możemy tak powiedzieć, że ta Białęka tutaj jest bardzo taka mamy blisko metro i gdzie się znajdujemy w bardziej centralnym punkcie, no to ja tego nie jestem w stanie zrozumieć przy takich kosztach, żeby oni pewnych decyzji nie podejmowali. Gdzie to w ogóle ma jakiekolwiek uzasadnienie takie dla interesu miasta również i kto te decyzje podejmuje, to też jestem dosyć ciekawa i na ile wie, jak one są zasadne.
4: Urzędnicy nie podali konkretnego terminu rozbiórki domu, ani też konkretnej kwoty, jaką zaproponowali wywłaszczonej rodzinie. Warszawę czekają jedne z największych utrudnień tramwajowych tego lata. Od 30 maja do początku sierpnia remontowane będą torowiska w Alejach Jerozolimskich. To od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, w tym na moście Poniatowskiego. Tramwajarze zapowiadają wymianę najbardziej zużytych elementów infrastruktury i zmiany w organizacji ruchu. O zmianach i przyczynach remontu mówią Paweł Umudant z Zarządu Transportu Miejskiego i Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich.
10: Pierwszy powód, tak samo ważny jak kolejne powody, które wymienię, dla którego ten remont wykonujemy właśnie teraz, to jest powód związany z decyzją, którą Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał dla Zarządu Dróg Miejskich. Z tej decyzji wynika konieczność niezwłocznego wykonania naprawy dylatacji na wiadukcie Mostu Poniatowskiego i generalnie uszczelnienia konstrukcji od strony nawierzchni drogowo-torowej, tak żeby woda nie zalewała konstrukcji mostu. Ten jeden, a to nie jest jedyny, ale ten jeden powód powoduje, że my musimy wstrzymać ruch tramwajowy na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. No a co za tym idzie, skoro wstrzymujemy ruch tramwajowy na wiadukcie, to wstrzymujemy ruch tramwajowy na trasie między pętlą Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. No, przyczyn nie muszę tłumaczyć. Na tym odcinku konkretnym, który wymieniłem, nie ma możliwości zjazdu. Kiedyś, mam nadzieję, będzie, ale do tego dojdę za chwilę. I to jest ten pierwszy powód, dla którego my musimy interweniować. Ale jest tych powodów więcej. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskiej to jest trasa tramwajowa, która jest jedną z kilku najbardziej obciążonych ruchem tras w całym mieście. Jak Państwo widzicie, na tej trasie w ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. To jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy jest wiele miast w Polsce, które mają odcinki z porównywalną częstotliwością kursowania tramwaju, bo to w sumie, licząc oba kierunki razem, to jest 90 wozów na godzinę. To jest naprawdę dużo. Zwłaszcza po tej zimie widzimy, że zużyte szyny, zużyte elementy mocowania generują bardzo dużo problemów ruchowych. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z kilkudziesięcioma, około 50 różnego typu awariami. Niektóre odcinki szyn w miejscach, na przykład w których tramwaj musi hamować, bo dojeżdża do platformy przystankowej, są zużyte w 90%. To jest kolejny powód, dla którego ten remont jest potrzebny tu i teraz. Duży ruch powoduje, że nawet najtrwalsza, najmocniejsza stal, ona też się w końcu zużyje. Pewnie część Państwa zna historię wciąż odkładanego, planowanego przez Koleje Państwowe remontu trasy średnicowej. My przez wiele lat przyjmowaliśmy założenie, że kompleksową naprawę, modernizację, czy nawet przebudowę trasy tramwajowej w ciągu Alei Jerozolimskich uda się połączyć z odkrywkową naprawą trasy średnicowej. No bo fizycznie całe Aleje Jerozolimskie na pewnym odcinku musiały być rozkopane razem z naszym torowiskiem i po zakończeniu prac kolejarzy można byłoby przystąpić do utworzenia trasy tramwajowej i generalnie Alei Jerozolimskiej w tym miejscu w nowym, takim docelowym kształcie, takim jaki miasto stołeczne Warszawy chciałoby, żeby Aleje Jerozolimskie, żeby w tym kształcie były. Niestety te terminy remontów średnicy przesuwały się, a nie jeden raz. No i tak doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%, na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii, my już nie możemy dłużej czekać. W związku z tym postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę, mniej więcej dekadę, zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich, na naszej trasie tramwajowej, przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują, że tak samo przejazdy przez nasze torowisko dla kierowców, dla samochodów osobowych, dla autobusów, dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego też będzie komfortowy. I że będziemy mieli mniej więcej dekadę, kiedy nic nie będziemy musieli robić, aż dojdziemy do momentu, w którym PKP PLK rozpocznie ten gigantyczne przedsięwzięcie pod tytułem remont średnicy. Odcinki, które są poddawane tak dużym obciążeniom ze względu po prostu na zwykły ruch tramwajowy intensywny, w naszej ocenie one muszą być remontowane częściej niż co 20 lat. Ja byłbym bliżej okresu między 10 a 15 lat, kiedy trzeba ponawiać naprawy główne na tych krytycznie obciążonych odcinkach. Czyli my mówimy, że robiąc remont teraz, dojdziemy i zakładając, że na początku lat 30., w pierwszej połowie lat 30. PKP PLK wejdzie na remont średnicy, to dojdziemy do momentu, w którym i tak jakieś naprawy pierwsze w Alejach Jerozolimskich trzeba byłoby znów zaczynać. Jeszcze raz to podkreślę ze względu na wyeksploatowanie tego odcinka. Jest jeszcze jeden powód, który determinuje tą konkretną datę tego konkretnego remontu. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskich na wiadukcie Mostu Poniatowskiego to nie jest jedyna trasa przez Wisłę, która wymaga zaplanowania dość rychłego remontu. Remont jest potrzebny, jeżeli chodzi o trasę tramwajową na moście Śląsko-Dąbrowskim, zwłaszcza w jednym konkretnym miejscu, w którym konstrukcja mostu ze względu na wiek, po prostu na wiek, uległa już dosyć poważnej degradacji i wymaga dość szybkiej naprawy. Czyli to jest remont, który planujemy na najbliższą przyszłość, mam na myśli przyszłe lata. Most Gdański w części tramwajowej też powinniśmy już przygotowywać się do jego remontu. On też dochodzi do jakby terminu zużycia technologicznego. Jak Państwo się domyślacie, nawet w sezonie wakacyjnym, nawet w szczycie remontowym, nikt w mieście nie da nam zgody i całkowicie słusznie, ja się z tym całkowicie zgadzam, na wyłączenie więcej niż jednego połączenia tramwajowego przez Wisłę. Dlatego chcąc zaplanować remonty innych przepraw tramwajowych przez Wisłę, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Gdański, bardzo jest racjonalne, żeby remont trasy tramwajowej w ciągu Mostu Poniatowskiego Alei Jerozolimskich zrobić w tym roku, bo otworzy nam to pole po uzgodnieniach ze wszystkimi innymi jednostkami miejskimi i władzami miasta na ewentualne potrzebne remonty na innych przeprawach tramwajowych przez Wisłę. Stawiamy sobie, proszę Państwa, bardzo ambitne zadanie, bo mamy okno czasowe dwumiesięczne. Mamy czerwiec, lipiec i ewentualnie, znaczy dwa dodatkowe weekendy sierpniowe na przeprowadzenie całości prac na 6 km toru pojedynczego. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo. To jest bardzo długi odcinek. Obiekt, na którym będziemy wykonywać znaczną część prac, czyli wiadukt Mostu Poniatowskiego, jest obiektem, szukam odpowiedniego słowa, bardzo wymagającym. Przez 2 miesiące chcemy wymienić wszystkie szyny na odcinku od placu Stankiewicza do ronda de Gaulle'a i odcinkowo powymieniać szyny na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Przez te 2 miesiące musimy dać możliwość wyspecjalizowanej firmie naprawić dylatacje, które znajdują się pod torowiskiem. Przez te 2 miesiące musimy dokonać kompleksowej wymiany tzw. urządzeń wyrównawczych. Dodatkowo musimy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni, czyli tego, co jest pomiędzy szynami na długim ciągu. Po naszym remoncie nawierzchnia na całym odcinku, tak jak jest dzisiaj, będzie twarda, sztywna i karetki pogotowia ratunkowego będą, tak jak czasami robimy to dzisiaj, będą mogły po niej jeździć. No ale znów, żeby wymienić całą tą nawierzchnię i przy okazji powymieniać przejazdy, czyli tam, gdzie jezdnia przejeżdża przez torowisko, my to wszystko musimy zmieścić w 2 miesiącach. Żeby zwiększyć siły, które mamy do dyspozycji, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że na tym dużym, długim odcinku równocześnie będą pracowały 3 zespoły. Będzie pracował nasz wewnątrzfirmowy Zakład Energetyki Trakcyjnej Torów, nasza wyspecjalizowana jednostka, która wiele remontów wykonuje własnymi siłami, ale też będzie 2 podwykonawców. Pierwsze prace, które nie będą jeszcze uciążliwe dla mieszkańców, nie będą wpływały na ruch tramwajowy, rozpoczniemy już 25 maja. Zaczniemy na niektórych odcinkach demontować w porze nocnej, w tak zwanej przerwie ruchu, demontaż płyt, które dziś są tam zamontowane. Prawdziwy, taki widoczny przez mieszkańców i odczuwalny przez mieszkańców start remontu to 30 maja, sobota, kiedy wstrzymujemy ruch tramwajowy i już z pełnym impetem wszystkie jednostki, podmioty, osoby, sprzęt zaangażowane w remont wchodzą na plac budowy i rozpoczynają pracę praktycznie na całej długości. Założenie nasze jest takie, że mobilizacja naszych pracowników i pracowników naszych podwykonawców będzie widoczna na całej długości. Koniec tego remontu zaplanowaliśmy na początek sierpnia. Chcemy, żeby od pierwszych dni sierpnia ruch tramwajowy został przywrócony. Z jednym małym zastrzeżeniem. Wszystkie dni robocze sierpnia tramwaje już będą po Alejach Jerozolimskich jeździć. Tylko przez dwa weekendy dodatkowe sierpniowe może się zdarzyć tak, że tramwaje nie będą jeździć, po to, żebyśmy te ostatnie opóźnione urządzenia wyrównawcze mogli w odpowiednie miejsce wstawić.
11: Paweł Młodan, Zarząd Transportu Miejskiego. Na wstępie chciałem podkreślić, że jakby wraca zgodnie z harmonogramem ciąg towarowy. Czyli już jakby w stałym układzie mamy towarową i na dzień 30 maja jedynym jakby ciągiem będzie zamykany Aleje Jerozolimskie. Oczywiście później dalszy harmonogram będzie jakby na bieżąco, będziemy też Państwa informować. Natomiast co planujemy zorganizować? Przede wszystkim tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do placu Starnkiewicza, o tym co Pan Prezes wspominał, wiodące jakby z kierunków centralnej Bemowa i Alei Krakowskiej, PPSR Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25, uruchamiamy linię 79. Linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gosławka przez Pragę i przejeżdżająca przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej, Aleja Krakowskiej, do pętli PPSR Aleja Krakowska. Linia 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie Wisły, będzie łączyła jakby Kawęczyńską Bazylikę z Gosławkiem przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. I 33, linia 33, planujemy ją skierować do pętli Banacha przez ciąg Filtrowej, Nowowiejskiej, ulicą Grójecką i właśnie ulicą Banacha do pętli Banacha. Jaka komunikacja zastępcza? Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane na przystankach w Szczytach co 2 minuty, w Międzyszczytach co 3-4, Święto również co 3-4, w sobotę, niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158. Dlaczego linię 158? Podwajamy częstotliwość oczywiście linii 158. Linia 158 po znacznej części jakby kursuje Alei Jerozolimskich i Alei Waszyngtona. Linia będzie jeździła w Szczytach co 7,5 minuty zamiast co 15 minut. No i jeśli chodzi o komunikację autobusową, to ostatnia rzecz to jest linia 521. Nazywamy ją Z21. Przekierowujemy ją. Oczywiście linia 521 kursuje z pomiędzy Palenicą a dworcem centralnym normalnie. Uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużono wiatraczny do Waszyngtona, do Stadionu Narodowego, co dzięki temu mieszkańcy też, bo pamiętamy o utrudnieniach jeszcze na linii Otwockiej, dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Gosławia, do bezpośredni dojazd i przesiadki na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą większą liczbę pociągów niż właśnie na stacji Wawer.
10: Proszę Państwa, jedną z takich rzeczy, które będą najbardziej uciążliwe dla mieszkańców w trakcie naszego remontu, to jest oczywiście organizacja ruchu kołowego. W ramach tych czasówek wprowadzamy po raz pierwszy na tak dużą skalę tak zwaną dynamiczną organizację ruchu. W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum, przy czym tym symbolicznym centrum jest rondo 40-latka, od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców dwa pasy ruchu. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ryzyka, których możemy się ewentualnie spodziewać na projekcie. Zwłaszcza wiadukt jest obiektem specyficznym, konstrukcją leciwą. Jest ryzyko, że stan niektórych elementów obiektu konstrukcji mostu będzie gorszy niż uważamy, że powinien być. Zwłaszcza chodzi o betonowe elementy konstrukcyjne. Może się też okazać, że wykonawca po stronie Zarządu Dróg Miejskich, ten, który będzie naprawiał dylatację według opracowanej przez siebie specjalnej technologii, on napotka na jakieś problemy z dylatacją, które spowodują jakiś problem techniczny, którego dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Trzecie wreszcie ryzyko, które raz, dwa, trzy razy nam się w trakcie naszych prac remontowych objawiało, to jest ryzyko pogodowe. Też może się zdarzyć.
12: Kultura.
4: Zapraszam, Anna Łobocka. Teatr Polska 18 raz rusza w trasę. Sztuki mają dotrzeć tam, gdzie brakuje teatrów. Przed nami łącznie 180 pokazów, które potrwają do 18 października, mówi dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztal.
12: To program, który w tym roku odbywa się między 18 maja a 18 października. Także jest to pół roku. W tym czasie to szansa dla widzów i widzek z całej Polski, żeby w aż 93 miejscowościach, w domach kultury zobaczyć pokazy spektakli, 18 spektakli, powstałych w teatrach instytucjonalnych i w teatrach niezależnych. W ofercie tegorocznej znalazły się zarówno spektakle teatrów dramatycznych, jak i spektakle taneczne czy spektakle lalkowe, adresowane i do dorosłych, i do dzieci. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy, żebyście odwiedzili naszą stronę www.teatrpolska.pl i już dzisiaj zarezerwowali czas i miejsce w swoim kalendarzu. Do zobaczenia!
4: Tegoroczna edycja programu jest wyjątkowa również dlatego, że objazd rozpoczyna się wyjątkowo wiosną, a nie jesienią. Dzięki temu część spektakli zobaczycie jeszcze przed wakacjami. Pokazom będą jak zawsze towarzyszyć rozmowy z twórcami oraz warsztaty tematyczne. Przygotowania do festiwalu na Malcie wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość, przygotowanym przez Natalię Kukulską.
13: Będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków. Koncert właśnie ma nazwę Za Miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za Miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki, i żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no, wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze, daj Boże, pogoda dopisze, no to będzie niezapomniany, pełen miłości i pięknych przeżyć wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie.
4: W programie też m.in. spektakl z Magdaleną Cielecką, która zagra scenę rozstania z setką mężczyzn. Sporo dziać będzie się również w przestrzeni miasta, dodaje dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
14: Codziennie w programie Malta Festival odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas wprowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować, oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie, i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
4: Początek Malta Festiwalu 21 czerwca, a pełen program na stronie miasta Poznań. Były kolaże i wyklejanki Szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną wystawę w muzeum w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego, mówi dyrektor placówki Sylwia Nowicka.
15: Od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego. Wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum Kul, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użycza nam Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów, to jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach tak w ogóle nie wiemy, po to jesteśmy.
16: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
15: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć.
4: Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody. Łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Wystawa stała pod hasłem Miasto Technoczułość. To podróż od starożytności do czasów współczesnych. Z Maciejem Łyszczarzem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
17: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem Wydziału Zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023, praca nie trwa oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii i Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie, autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Może najbardziej je zauważamy, jak się psują. Natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli. Natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
16: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie, jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
17: Tak, zdecydowanie i ten element które też zostało zaakcentowane na wystawie, już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń, koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się właśnie diagnozować, czy próbować przyjrzeć się tym procesom, które nas teraz dotyczą, które możemy obserwować aktualnie, jak one mogą wpływać potencjalnie na naszą przyszłość. No tutaj oczywiście mamy bardzo ważne tematy ekologiczne, emisyjne, tematy związane ze zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami i to też jest właśnie akcentowane, żeby pokazać, jak człowiek funkcjonuje w mieście, jak to miasto wpływa na nas i jak my z tym miastem wpływamy na nasze otoczenie, na środowisko.
16: To jakie to są dziedziny?
17: Dziedziny, które tutaj mamy, wokół których się poruszamy, to architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie i, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
16: Macie jakieś takie perełki, z których jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w Krakowskim Muzeum?
17: No dużo jest, myślę, takich obiektów, takich perełek. Tutaj może nie będę bardzo obiektywny, no, bo z mojego punktu widzenia najbardziej przyciągającym elementem są te zagadnienia związane z mobilnością, z pojazdami. Mamy w muzeum bardzo bogatą kolekcję pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to jest głównie PRL i pojazdy produkowane w Warszawie czy w Tychach, czy w Bielsku-Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze sprzed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół, CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony jest skomplikowana, a z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
16: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
17: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej, natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni Grecy i Rzymianie. I tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były te starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, zaczęli, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy, no takie zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda? I tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
16: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
17: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jaki one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami odbudowy, oddalonymi od siebie. To demotywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
16: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
17: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja, odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji, maszyny parowe pozwalają na rozwój już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
16: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten, o właśnie, charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe jak na tamte czasy.
17: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak już wspominałem o tym przyspieszeniu. No i ta siła pary no, powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędza koło pasowe, to koło napędzało, mogło napędzać maszyny, na przykład młockarnie, to lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc no, ta rewolucja ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna, ona z czasem staje się powszechna.
16: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji no już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
17: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji i tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwała około 22 godzin. Kolej, ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tą drogę, musimy pokonać granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę, więc widać jak to wszystko się, jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się, tak? Już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem, wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
16: No i mamy też maszyny do pisania.
17: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier, szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda, to są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, ale także dzielenie, mnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu, a poza tym nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia, i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
16: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
17: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie, w ilu jest urządzeniach. Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną. Natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czyli rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przy zakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast Podgórze już wcześniej miało taką swoją elektrownię. To pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobne dla teatru, osobne dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
16: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty muzyczno-techniczne.
17: Tak, ta rejestracja dźwięku aktualnie cyfrowa, no wcześniej odbywała się czy to na płytach, czy na bębnach specjalnych i one były, no, to była technologia trochę mechaniczna, prawda, że te dźwięki były zapisywane na tych bębnach. I to też pokazuje, jak zmienia się ta technologia, która się rozwija. Ona staje się też tak, jak mówię, kompaktowa, prawda, to się wszystko minimalizuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt do odtwarzania, no to był mebel, prawda, to już było wyposażenie takie poważne. I tutaj też taki aspekt, na który możemy zwrócić uwagę, że te sprzęty, one były już od projektu, one miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną. Więc ten design, to wzornictwo też odgrywało bardzo ważną rolę w naszym życiu. I to też na przestrzeni wieku widać, w jaki sposób do tego przykładano wagę, większą, mniejszą. Wspominam o modernizmie, prawda, gdzie zrezygnowano ze zdobień. Natomiast no teraz też widzimy, że troszeczkę to wszystko jest... gusta się trochę zmieniają, prawda? Każdy ma swój, prawda? Każdemu się podobają różne rzeczy. Natomiast na podstawie tych sprzętów można prześledzić, jak to wzornictwo się zmienia.
16: No to chodźmy dalej, bo ja już tutaj widzę zalążki tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli coś dla fanów motoryzacji.
17: Tak, tutaj przechodzimy wspomniany Fiat 508. No pojazd z lat 30. Licencja niestety włoska, no, Polska odbudowująca się z ruin po I wojnie światowej, w ogóle zyskująca swoją państwowość, borykała się z różnymi problemami, w tym komunikacyjnymi. To zmotoryzowanie polskiego społeczeństwa było bardzo niewielkie, natomiast świat nie czekał i trzeba było temu zaradzić, trzeba było tam działać, żeby się rozwijać. No i tutaj mamy właśnie tego efekt w postaci licencji. Był to samochód dość powszechny, natomiast nie zmotoryzował on Polski, nie zdążył. No, zmiany, oczywiście tutaj II wojna światowa nam przeszkodziła, też infrastruktura drogowa. Tutaj ten pojazd Fiaty 508, to też taka ciekawostka, w swojej podstawowej wersji włoskiej miały jedno koło zapasowe, natomiast w Polsce montowano dwa koła zapasowe. Tych dróg bitych było niewiele, więc one musiały się po prostu poruszać po zwykłych gruntowych. Często grzęzły niestety, co też często było wytykane pojazdom mechanicznym, że no, koń przejdzie, a ten pojazd utknie. I co też ciekawe, infrastruktura związana z zaopatrzeniem w benzynę, no, ona się dopiero rozwijała. No, w 28 międzywojennym chyba częściej można było kupić benzynę w aptece niż na stacjach dedykowanych, prawda? Oczywiście to się bardzo szybko zmienia, natomiast to paliwo też jeszcze nie było aż tak dostępne.
16: Pierwszą komunikację miejską też mamy, bo tu już też widzimy zalążki pierwszych tramwajów chociażby.
17: Tak, no tramwaje, znaczy w ogóle komunikacja miejska w Krakowie, no w tym roku obchodzimy 150 lat. Zaczynało się od konnych omnibusów, czy później tramwaju konnego, natomiast w roku 1900 zelektryfikowano przynajmniej część, rozpoczęto proces elektryfikacji tramwaju i to też duża, no duża rewolucja, prawda, bo już ten transport staje się szybszy, sprawniejszy, te linie się rozrastają, bo i miasto się rozrasta. Chociaż Kraków, trzeba pamiętać, że ten jego rozwój był trochę ograniczany przez twierdzę Kraków, przez fakt tego, że byliśmy miastem granicznym przy granicy z Rosją, więc Cesarstwo Austro-Węgierskie tutaj postanowiło się bronić. No i pierścień tych fortów otaczających miasto skutecznie blokował ten rozrost. Tramwaj elektryczny, to też do niego nawiążę, ponieważ początkowo tramwaj elektryczny w Krakowie był wąskotorowy, rozstawszym 900 mm i dopiero przed I wojną światową krótko zaczęto budować nowe linie i zmieniać linie

0: Jeśli chodzi o odbiorniki radiowe, to mamy bardzo bogatą kolekcję. Oczywiście ona jest tylko w fragmencie eksponowana. Natomiast ta potrzeba komunikacji człowiekowi towarzyszy od zawsze. Ta wymiana informacji jest kluczowa na każdym etapie naszego życia. I początkowo, prawda, list wysyłany, później się to rozwija, mamy telegraf. No a fala radiowa to już jest zupełnie inna, znaczy kolejny krok rozwoju. Oczywiście te radioodbiorniki pierwsze, one były dość spore, to były radioodbiorniki lampowe, z czasem one się zmieniały, miniaturyzowały.
1: No i tutaj właśnie współczesność, coraz bardziej już patrzenie sieciowe, coraz bardziej ta integracja wszelkich miejsc w naszym mieście, rozwój komunikacji, technologii, bo to też nowe rozwiązania, nowe urządzenia technologiczne. Tam widzę jakąś pralkę, czyli tutaj myślę, że urządzenia właśnie z czasów PRL-u i nie tylko. No i w końcu te współczesne problemy, o których mówimy dzisiaj tak naprawdę przy każdej okazji, czyli ekologia, efekt cieplarniany, klimat, środowisko, to są takie hasła, nie chcę mówić, że wytrychy, no ale zawsze się pojawiają przy każdej inwestycji, przy każdej budowie, prawda?
0: Tak, bo to są problemy bardzo istotne dla nas, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wodę w kranie, w zimie mamy ogrzewanie, więc nie dostrzegamy tego, że któregoś z tych elementów może nam zabraknąć. Natomiast problemy hydrologiczne, no z każdym rokiem słyszymy coraz więcej o regionach, gdzie albo mamy suszę, albo mamy powodzie. Więc mamy tutaj ekstremalne zjawiska, które no, degradują nasze życie, niszczą infrastrukturę i sprawiają potężne problemy przy takim normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, do pewnego komfortu i trudno jest nam z pewnych rozwiązań rezygnować. Też rozwój techniki to dobrze pokazuje, jak człowiek dąży do swojej wygody. Tylko że też to dążenie do naszej wygody, nie możemy zatracić się tylko na naszej wygodzie, ale też musimy patrzeć szerzej, że ten świat musi to wszystko udźwignąć.
1: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co człowiek jeszcze wymyśli. Ten rozwój technologii jest bardzo duży i wszystko możemy znaleźć w internecie. No i przede wszystkim sztuczna inteligencja. To jest ten dział, który nam się bardzo szeroko rozwija. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę zagrożenie, że ta technika się rozwija. Dokąd my teraz zmierzamy i dokąd powinniśmy zmierzać, żeby to wszystko było takie dość jeszcze stonowane i żeby technika nie zawładnęła człowiekiem do końca?
0: Kwestia sztucznej inteligencji to jest temat, powiedziałbym, stosunkowo nowy i dlatego też budzi nasze pewne obawy, lęki, bo dopiero ją oswajamy. Też nie wiemy do końca, na co ją stać, bo widzimy, że ona w wielu aspektach nas przerasta. W sensie nasze możliwości naszego mózgu przekracza. Ta technologia, która ułatwia nam życie, sprawia, że my coraz więcej rzeczy mamy w świecie wirtualnym, mamy w naszych urządzeniach i coraz mniej czynności robimy własnymi rękami. Ta nasza przewaga, czyli ta koordynacja mózgu z naszymi kończynami, wydaje mi się, że jak będziemy dalej w to brnęli, może poważnie zachwiać nie nami, ale naszymi dziećmi i kolejnymi pokoleniami. Więc myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby mimo wszystko, mimo tej technologii, starać się więcej rzeczy robić własnymi rękami. Więcej chodzić, prawda, jeździć na rowerze, żebyśmy tą naszą sprawność, bo sprawność fizyczna i intelektualna, one są ze sobą też powiązane, tak samo jak miasto, prawda? Te wszystkie sieci, instalacje, one się przeplatają i tworzą jeden organizm. Tak samo my musimy o tym pamiętać, żeby no, mimo wszystko, mimo tego postępu, nie zatracić się w tym.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wy...